0: burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się?
4: W tamtym tygodniu zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
4: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00. Stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
7: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio. 104,9 FM.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Doszedłem tam, gdzie z tobą wraz pragnąłem dojść. Doszedłem tam, choć siebie sam już miałem dość.
2: Z udziałem 50 najlepszych zawodników rozegrany został w Chełmie ogólnopolski turniej juniorów w zapasach w stylu klasycznym. Czytamy na łamach Sztandaru Ludu w numerze z 22 czerwca 1971 roku. I już wiemy, że właśnie wtedy w punktacji klubowej zwyciężyli młodzi zawodnicy LKS Gryf Chełm. Zdobyli 50 punktów. Na szóstym miejscu znalazła się Łukowia. W punktacji okręgów pierwsze miejsce zajął Lublin przed Białymstokiem, a za najlepszego zawodnika turnieju uznano Mirosława Żukowskiego z Chełma. Najlepsi zapaśnicy w poszczególnych kategoriach? W wadze muszej Paluszewski, w koguciej Łachończuk i Zawiślak z Chełma, w piórkowej Buczek, Jarząb i Szabała również z Chełma, a w lekkiej Żukowski z Chełma lekko półśredniej Kujawa, Żukowski i Chaba, obaj z Chełma. Świetnie poradził sobie także Kwiecień z Chełma, Pogorzelec, Koziej i Węcel, również zawodnicy z Chełma.
3: I warto zwrócić uwagę na nazwę Gryf. Do dzisiaj pod taką nazwą klubu zapaśnicy chełmscy funkcjonują. W tym roku będą obchodzić 60-lecie powstania. Te początki zapasów były takie dosyć skomplikowane, bo rzeczywiście początkowo preferowano styl wolny, później jednak podjęto decyzję o stylu klasycznym. Takim inicjatorem, jednym z głównych organizatorów był wieloletni nauczyciel Janusz Golik. No i już pod koniec lat 60. jak widać rozwinęła się ta aktywność w tym czasie w związku z ludowymi zespołami sportowymi. W takich strukturach organizacyjnych zapaśnicy funkcjonowali. Z czasem to się oczywiście zmieniło, dołączyła tutaj cementownia Chełm jako sponsor zapaśników, no i rzeczywiście z czasem pojawiły się sukcesy, chociaż w tej notatce już mamy kilka sukcesów. Ten młody zawodnik, który tutaj został wymieniony, czyli pan Żukowski, który został uznany za najlepszego zawodnika tego turnieju rozgrywanego w Chełmie, z czasem też stanie na czele klubu, przez pewien czas kierował klubem, no i z czasem rzeczywiście przyszły olbrzymie sukcesy, również europejskie, światowe, no i zapasy. Do dzisiaj są taką niezwykle ważną dziedziną sportową, która w Chełmie się rozwija. Tutaj właściwie taka informacja o początkach tej aktywności.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż na drugą stronę globu, do spalonej słońcem Australii. To nie jest tylko piosenka do skakania na koncertach. To jeden z najważniejszych protest songów w historii muzyki, który wyważył drzwi do sumień milionów ludzi. Przed wami Midnight Oil i ich nieśmiertelne Beds Are Burning. Zanim ten utwór stał się hitem w USA czy Europie, Midnight Oil byli już legendami w Australii. Ale w 1986 roku zrobili coś nietypowego. Zamiast grać w wielkich halach, ruszyli w Blackfella Whitefella Tour, trasę po najdalszych zakątkach australijskiego Outbacku, grając dla odizolowanych społeczności aborygenów. To właśnie ta podróż, kurz pustyni i widok nędzy, w jakiej żyli rdzenni mieszkańcy na własnej ziemi, zainspirowały zespół do napisania albumu Diesel and Dust. Perkusista Rob Hirst i gitarzysta Jim Mogini chcieli uchwycić ten rytm. Rytm ziemi, która upomina się o swoich właścicieli. O czym oni właściwie śpiewają? Wiele osób nuci refren, nie zdając sobie sprawy z powagi tekstu. Beds Are Burning to bezpośrednie wezwanie do zwrotu ziemi ludowi Pintupi, który został z niej wygnany w latach 50. i 60. XX wieku. Słowa "nadszedł czas, by powiedzieć sprawiedliwość" to sprawiedliwość, by zapłacić czynsz, by zapłacić naszą część, był radykalnym postulatem politycznym. Zespół uważał, że Biała Australia jest dłużnikiem rdzennych mieszkańców. Co ciekawe, mimo tak lokalnego i politycznego kontekstu, utwór stał się hitem w ponad 40 krajach. Ludzie na całym świecie utożsamiali go z walką o wolność i godność. Nie można mówić o Midnight Oil, nie wspominając o ich liderze. Peter Garrett, mierzący prawie 2 metry wzrostu, łysy, poruszający się na scenie w charakterystyczny, niemal konwulsyjny sposób, stał się ikoną. Garrett nie tylko śpiewał o polityce, on w nią wszedł. W 2007 roku został ministrem środowiska, a później edukacji w australijskim rządzie. Ale to w roku 2000 Midnight Oil wykonali swój najbardziej spektakularny gest. Podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Sydney wystąpili przed miliardową widownią w czarnych strojach z napisem "Sorry". Był to protest przeciwko ówczesnemu premierowi, który odmawiał przeproszenia aborygenów za traumy przeszłości. Beds Are Burning to dowód na to, że wielki rok może iść w parze z wielką sprawą. To piosenka, która pali się jasnym płomieniem do dziś, przypominając, że o pewnych rzeczach nie wolno nam zapomnieć. Zostawiam was z tą energią i pytaniem, jak my możemy zapłacić swój czynsz dzisiaj?

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia.

0: Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Reklama. 104,9 FM. Bom Dom Radio.

0: reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: burze i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic matematyki.
4: Lekkie obawy. Przygotowywałeś się? W tamtym tygodniu zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
4: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w sporze dotyczącym odebrania dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Jeśli wybieracie się za granicę w te wakacje, warto wyrobić wcześniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Chełmie. Dziś od 9:00 przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie można dołączyć do żołnierzy. Akcja krwiodawstwa WOT i Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi jest propozycją dla wszystkich, którzy zechcą tego dnia oddać cząstkę siebie dla potrzebujących. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 7:30.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem

0: kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
4: Środa. Ale jest przy środzie jeszcze dzisiaj trzynastka, a niektórzy mogą się obawiać, że to pechowy dzień, ale spokojnie, to będzie dobry dzień, mogę już wam to teraz obiecać. 6 minut po 7:00. Witam was, Dominik, w Radiu Bonton. Cześć wszystkim.

0: Pobudka, moi drodzy. Wstajemy, nie śpimy, no i próbujemy nie ziewać. Z tym może być troszeczkę gorzej, ale jakoś sobie poradzimy. Jakoś was muszę dzisiaj rozbudzić. Co niektórych pasowałoby nawet z łóżka teraz sobie ściągnąć, bo jeszcze tam leżą i nie mogą się zebrać. No ale tak to jest, tak to bywa. Połowa tygodnia, środa, zaraz będzie za nami, o ile zleci nam środa. Dzisiaj mamy 133 dzień roku, 20 tydzień roku. No i faktycznie ta trzynastka. Wcale nie pechowa, gdyby to był piątek, no to jeszcze jako tako, co niektórzy w to wierzą, że mogłoby być pechowa, ale tak to nie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu, więc można sobie taką kanapeczkę z humuskiem na śniadanko wszamać. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć, kto dzisiaj obchodzi imieniny, proszę bardzo. Maria, Robert, Serwacy, Magdalena, Robert, Andrzej, Jan, Piotr, Gerard, Dobiesława i Czechosław. No i jeszcze przysłowie na dzisiaj. Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy, czyli 5 czerwca. A przy okazji, za jednym razem zrobiliśmy też prognozę pogody na 5 czerwca.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźń i dwa. Każdy kierowca w hełmie Motopolsuna. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat. A

0: zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór. Rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Reklama. Bond.

Pewnie nawet nie zauważyliście, ale jak już zmieniliśmy ten czas na letni, no to tego czasu naprawdę już jest dużo. Długość dnia aktualnie sięga 15 godzin i 36 minut. Przecież przez tyle godzin można zrobić tyle cudów na zewnątrz, a wy cały czas narzekacie, że nie macie czasu. Dzień coraz dłuższy, piękniejszy. Co niektórych to trochę złości, bo jak macie porozsuwane i macie wielkie okna na przykład u siebie w domu, 4:40, a tu już w okienko zagląda od strony wschodniej słoneczko. To nas trochę może złościć, ale to jest piękne. Ja zawsze rano jak wstaję po 4:00, koło 5:00, no to od razu wszystkie rolety, wszystko w górę rozsuwam, żeby było jak najjaśniej. O to właśnie chodzi, żeby korzystać z tego dnia jak najwięcej. Zachód słońca aktualnie po zegarach, jak sobie patrzę, 20:20 dzisiaj zaplanowane. No coś trzeba z tym dniem zrobić, więc pomyślcie, żeby nie było za późno. Najlepiej właśnie z rana sobie zrobić taki plan, nawet na kartce, a później w ciągu dnia odznaczamy to, co udało się zrobić. O ile się udało, tak, no bo bywa różnie. Za 9 minut będzie 7:30, a o tej porze jak zwykle mamy dla Was lokalne wiadomości Radia Bonton, więc serdecznie zapraszamy, bądźcie też blisko z nami, właśnie o tej porze.

0: reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
10: Pracy, w domu, w rytmie dnia.
11: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
10: Newsy, goście i twoja muzyka.
12: Od poniedziałku do piątku, od 12.
13: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
14: Zapraszam na serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w sporze dotyczącym odebrania dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Sąd apelacyjny w Lublinie oddalił zażalenie w tej sprawie i uznał, że droga sądowa jest niedopuszczalna. Oznacza to, że wcześniejsze postanowienie stało się prawomocne, a miasto może nie odzyskać środków w ramach dotychczasowego sporu. Sprawa dotyczy jednej z najważniejszych zapowiadanych inwestycji historyczno-edukacyjnych w regionie. Projekt

0: miał mieć znaczenie ogólnopolskie, a jego koszt szacowano na setki milionów złotych. Po decyzji sądu kluczowe pozostaje pytanie o dalsze finansowanie przedsięwzięcia. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z pytaniami o to, czy magistrat uznaje sprawę utraconej dotacji za zamkniętą, czy planuje kolejne działania prawne lub administracyjne oraz czy będzie szukał pieniędzy z innych źródeł. W marcu podpisano list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a władzami Chełma. Zgodnie z zapowiedziami Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej ma powstać jako oddział Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast Centrum Prawdy i Pojednania ma pozostać w gestii miasta. Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę budynku przy ulicy Chrubieszowskiej 102. Wykonawcą jest Asseco Construction, a obecnie prowadzone są prace projektowe. Drugi etap dotyczy dokumentacji dla pozostałej części terenu. Nie wiadomo jeszcze, czy prawomocne rozstrzygnięcie wpłynie na harmonogram, zakres inwestycji lub podział kosztów między samorząd i instytucje państwowe. Jeśli wybieracie się za granicę w te wakacje, warto wyrobić wcześniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Chełmie.
1: Potwierdza prawo do leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii. EKUS może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają prawo do leczenia finansowanego ze środków publicznych zgodnie z krajowymi przepisami. Uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które są niezbędne ze względu na stan zdrowia do końca naszego przewidywanego pobytu w tym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego. Korzystając z EKUS za granicą, trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki, co osoby ubezpieczone w danym państwie. Oznacza to, że jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, my również musimy ponieść takie koszty.
0: Mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek o kartę można złożyć osobiście w oddziale NFZ w Chełmie, pocztą przez skrzynkę ePUAP lub internetowe konto pacjenta.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dziś od 9 przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie można dołączyć do żołnierzy. Akcja krwiodawstwa WOT i Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi jest propozycją dla wszystkich, którzy zechcą tego dnia oddać cząstkę siebie dla potrzebujących.
3: Oddawanie krwi jest na pewno częścią służby każdego z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wpisuje się to w nasz system funkcjonowania. Bardzo dużo żołnierzy generalnie oddaje krew, więc mamy nadzieję, że ta akcja przyciągnie nie tylko żołnierzy, ale też inne osoby chętne oddać. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, jak i okolic do udziału w akcji oddawania krwi.
0: Mówi sierżant Jakub Gering z 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Poza samym krwiodawstwem, wojsko zachęca również do udziału w wydarzeniach towarzyszących, spotkaniu z weteranem, który opowie o swoich doświadczeniach, a uczestnicy zbiórki krwi mogą też liczyć na upominki i certyfikaty.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Gdybyście kiedykolwiek siedzieli u Marcina w samochodzie, to byście wiedzieli, jaki tam panuje porządek. Słuchajcie, nie znajdziecie grama kurzu, nie znajdziecie żadnych okruszków po jedzeniu, bo w ogóle nawet nie ma mowy, żeby z Marcinem się gdzieś przejechać i nie wiem, jeść sobie kanapeczkę. Dajcie spokój. Kanapeczki to się je w kuchni, tak jest, albo w jadłodajni, gdzieś obiadek sobie zjeść i już, ale nie w samochodzie. Tak jest. No, nasz specjalista od wiadomości drogowych w sumie teraz chce zabrać głos, więc proszę bardzo, oddajemy mu mikrofon.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Kolejny przełom w kwestii uprawnień i badań lekarskich dla starszych kierowców. Parlament Europejski zapowiedział, że nowe przepisy będą mogły być wprowadzane przez kraje członkowskie Unii, chociaż nie będzie to obowiązek. Wedle wytycznych zmotoryzowany, który przekroczy 65. rok życia, powinien przejść badania lekarskie pod kątem m.in. motoryki, wzroku i czasu reakcji. Ta opcja ma wejść w życie najpóźniej do 2029 roku. Według szacunków do 2050 blisko połowa populacji obywateli Unii będzie miała co najmniej 50 lat, a to oznacza, że wzrośnie też średni wiek kierowców. Część ekspertów uważa, że same badania lekarskie to jednak za mało, ponieważ poważnym kłopotem wśród kierowców seniorów jest brak znajomości aktualnych przepisów.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Hełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.

0: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przeglądając internety często trafiacie na fejkowe informacje, dlatego ja bardzo często powtarzam to, żebyście zaglądali do odpowiednich źródeł, czyli na radiobonton.pl, na supertydzień.pl, na naszego fanpage'a na Facebooku. Tam przynajmniej wiecie o tym, co dzieje się tu blisko nas, co jest dla nas najważniejsze. No i macie sprawdzone informacje, bo wiadomo, nam już można od tylu lat chyba ufać, prawda? Czy nie? No oczywiście, że tak. Więc polecamy się z całego serducha. Natomiast za chwilę będzie 8, więc serdecznie zapraszam też w imieniu naszych dziennikarzy na zbliżające się wiadomości z kraju i ze świata, więc troszeczkę szerzej będziemy się przyglądać sytuacji.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła.

0: działa zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Polska chce wyjaśnienia od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry, a w Sejmie po raz kolejny kryptowaluty. Marcin Krzemiński. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za 2 godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad 2 godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
1: Procenty, geometria dużo.
2: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
3: No, 80%.
0: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS przedostał się z Węgier do USA. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
4: Być może użył tego dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
0: Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory 2 rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydencki i poselskie. Ten przygotowany przez PiS zaskoczył nawet polityków ugrupowania, bo partia od krytyki na temat próby przeregulowania tego tematu przeszła do próby ich zakazania.
5: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
6: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy.
0: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypta. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
7: Jak nie macie państwo telewizora? Nie lubicie telewizji, bo ja przepadam.
0: Celińska była aktorką śpiewającą, była nominowana do Fryderyków, a za kreacje filmowe 2-krotnie została uhonorowana Orłem. Miała 79 lat. Honorowa palma dla Petera Jacksona. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Nad morzem i w górach około 9 stopni, w pozostałych regionach maksymalnie od 11 do 14. Pochmurno.

0: mi się z...
1: Z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak...

0: powiem ci, że wszystko jest na D.
1: Na D?
0: Tak.
1: Co ty mówisz?
0: Demobilizacja, demotywacja, wszystko to mnie właśnie dopadło.
1: No to do D.
0: Przez Zbyszka.
1: Tak?
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Zbyszku, coś ty narobił?
3: Słyszę, rozbawiło mnie.
0: Dobra, powiedz, jakie to przysłowie nam przysłałeś, bo je wybraliśmy dzisiaj do nagrodzenia.
3: Zimna zoczka z Bonifacem odbierają chęć do pracy.
1: Nie, no właśnie.
0: Ale to się sprawdza?
3: To znaczy w ogrodzie tak, na pewno.
0: A, w ogrodzie, dobrze, bo myślałem, że taki zawodowy.

0: ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
0: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za

0: udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Reklama.

0: Jak się okazuje, naukowcy to też w sumie udowodnili, wypalenie rzadko rodzi się z samej pracy. Najczęściej zaczyna się od myśli, których nie potrafimy zatrzymać. Pewien neurolog powiedział, że mózg nie doznaje wypału z powodu stresu, ale z powodu nadmiaru myśli emocjonalnych. A lekarstwo jest zaskakująco proste. Do tego teraz przejdziemy. Umysł non-stop oczywiście codziennie przetwarza, odtwarza jakieś scenariusze, wraca do starych rozmów, no i też przewiduje problemy, które jeszcze nie istnieją nawet w zasadzie. Mózg nie męczy się samym stresem, jak już powiedziałem. Męczy się ciągłym myśleniem bez żadnego działania. Działa jak silnik, który pracuje całą noc na jałowym biegu. Nie jedzie do przodu, ale też nigdy się nie wyłącza. Dlatego wiele osób śpi sobie po 8-9 godzin, a i tak budzi się po prostu psychicznie wykończonym. Rozwiązanie nie zaczyna się od kolejnych myśli. Zaczyna się od przerwania tego błędnego koła, zimna woda i jedziemy. Z ruchem, głęboki, świadomy oddech, cokolwiek, co sprowadza z powrotem do ciała. Bo spokój nie rodzi się tylko w głowie. Rodzi się w uregulowanym układzie nerwowym, jak czytam. Ten, kto nauczy się zatrzymać ten mentalny hałas, odzyskuje coś naprawdę cennego, czyli wewnętrzną ciszę. Brzmi dobrze, brzmi ciekawie. Tylko teraz znajdź czas na to, żeby to przetestować. A nie mogliby naukowcy jakąś taką tabletkę stworzyć, żeby to zadziało się ad hoc?
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Hełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
3: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
0: Reklama.
7: Ja już wiem, co w sporcie, bo Marcin mi tutaj przed wejściem na antenę wszystko zdradził, ale wy jeszcze nie wiecie, więc posłuchajcie już teraz wiadomości sportowych, lokalnych wiadomości sportowych.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dziś przed piłkarzami Chełmianki kluczowe spotkanie w kontekście dalszej walki o awans do drugiej ligi. Domowym rywalem biało-zielonych będzie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, czyli obecny wicelider tabeli, do którego gospodarze meczu tracą 3 punkty. Zapowiada trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
10: Cały sezon pracowaliśmy, żeby właśnie taki mecz grać i to tylko fajnie, że jesteśmy w takim momencie. Jeśli chodzi o nastawienie, tak, no to bojowo myślę, że te ostatnie tygodnie są bardzo pozytywne i wszyscy wiemy, o co gramy. No a co do taktyki, no to oglądaliśmy, że mamy przygotowane warianty, plan na to, w jaki sposób funkcjonować w tym meczu. No i co, i po 3 punkty.
9: Początek dzisiejszego meczu na stadionie przy ulicy Ceramicznej o godzinie 18. Rekordową frekwencją 46 osób cieszył się piąty turniej wiosennej ligi organizowanej w barze Miś przez Stildart Chełm. Uczestnicy z regionu, ale również dalszych zakątków województwa mierzyli się tym razem w eksperymentalnej formule 301 Double Out, mówi Łukasz Duczmal.
11: W pierwszym półfinale spotkali się Łukasz Duczmal i Grzegorz Bondaruk. Ostateczny wynik 3-4. Bondi jako pierwszy melduje się w finale. Drugi półfinał był pojedynek między kolegami z okolic Chrubieszowa. Mateusz Gałan versus Grzegorz Bucior. Grzegorz miał tego dnia duży atut w postaci dobrej gry na dystansie. Przy skróconym formacie Lega to ogromna przewaga, która zaniosła Grzegorza aż do finału. W wielkim finale potyczka między Grześkami. W tarczy lądowały coraz wyżej punktowane wartości, a rozgrywka nabrała świetnego tempa. Mecz godny finału, wysokie i szybkie zamknięcia, zacięta rywalizacja od początku do końca. Końcówka spotkania to popis kolegi z Chrubieszowa i zasłużona wygrana 3-4 nad reprezentantem gospodarzy.
9: Podium zamknęli natomiast ex aequo Łukasz Duczmal i Mateusz Gałan. Kolarze okrzowskiego pelotonu są w trakcie przygotowań do kolejnej medalowej rywalizacji. W najbliższy weekend zmierzą się oni z trasami maratonów krasowych w Prostkach i liczą na powtórzenie zeszłorocznych sukcesów. O dalszych planach mówi jeden z zawodników, Jarosław Garda.
12: Kolejnym przystankiem na mapie tego cyklu będą Siemiatycze. których wystartujemy 30 maja. Z kolei czerwiec upłynie nam przede wszystkim pod znakiem zawodów Orient Gravel w Okrzowie. Jako współorganizatorzy i gospodarze tego wydarzenia dopinamy obecnie ostatnie szczegóły tras. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich fanów jazdy typu gravel. Linki do zapisów znajdziemy na stronie organizatora. Równolegle przez cały maj i czerwiec kontynuujemy zmagania w ramach Gminnej Ligi Rowerowej. Najbliższe spotkanie z młodymi cyklistami zaplanowano na 16 maja w Żmudzi.
9: Kolejne dwa etapy ligi odbędą się natomiast 6 czerwca w Rozdziałowie oraz 20 czerwca w Uchrze.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Są tacy, którzy jak słyszą komunikat na rondzie w lewo, to jadą po prostu w lewo, ale tak nie robimy. Jedziemy zgodnie z ruchem na rondzie. Zresztą jakby ktoś zapomniał, to później przypominają punkty karne na przykład na koncie, albo panowie policjanci wystawiają nam mandacik, no i też przypomina się w ogóle kodeks ruchu drogowego momentalnie. Tak, to oczywiście przykład z tym rondem, ale panowie policjanci przypominają nam o przepisach ruchu drogowego w przeróżnych sytuacjach właśnie mandacikami. Tego wam oczywiście nie życzę, no ale o szczegółach myślę dla zmotoryzowanych, co teraz ciekawego ma do powiedzenia, już więcej ja nic nie mówię. Nasz kolega Marcin Petruk z przyjemnością coś opowie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przypominamy, że dzisiaj rozpoczynają się prace drogowe na ulicy Przemysłowej, co będzie wiązało się z utrudnieniami w ruchu. Kiedy roboty się tam zakończą, drogowcy przeniosą się na ulicę Fabryczną. W remoncie natomiast cały czas jest ulica Kilińskiego. Tymczasem w ogólnym ujęciu ruch w mieście się ustabilizował i do następnych korków przyjdzie nam trochę poczekać. Jeżeli z kolei wybieracie się w stronę Dorohuska, to zalecamy ostrożność podczas omijania kolejki tirów.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
6: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565

0: 34-32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Reklama.
5: Autopromocja.
6: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: zwierzętą. A ja właśnie czytam, że po niszczycielskich pożarach w Chile psy zostały tam wykorzystane do rewitalizacji spalonych terenów. Zwierzęta wyposażono w specjalne plecaki wypełnione nasionami i biegając po tych spalonych obszarach automatycznie rozsiewały nasiona na przeogromnych terenach. Pomysł wprowadzono po pożarach w 2017 roku. Psy pokonując duże odległości, no i docierając do miejsc niedostępnych dla ludzi, po prostu. Podobne rozwiązanie zostało również zastosowane w Lives w Wielkiej Brytanii, gdzie psy z plecakami, z nasionami biegają po rezerwatach przyrody i rozsiewają nasiona w trakcie biegu. Jak się okazuje, pies to nie tylko prawdziwy przyjaciel człowieka, ale również natury.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama.

0: rusza ostatni z egzaminów ósmoklasisty, test z języka obcego. 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie zonda krypto. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
1: Angielski będzie prosty.
2: Ja to z angielskiego to... No.
3: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno.
4: You guys speak English?
2: Yeah, I can. Yeah,
4: very well.
0: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w ramach śledztwa w sprawie zonda krypto. Prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach.
5: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
0: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
5: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
0: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych aut to niecałe 9 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia, a sprawa jest rozwojowa. Wyraźne ochłodzenie w górach. W Tatrach w nocy spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu rano było minus 7 stopni. Choć obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, to ratownicy proszą, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy też kask. Ważna kartka z kalendarza. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko zranił Turek Mehmet Aliakcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dziś nieco niższe. W porównaniu z wczoraj olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Minionej doby chełmscy policjanci interweniowali przy 3 zdarzeniach. 2 kierowców zostało ukaranych mandatem. 3 czekają znacznie bardziej poważne konsekwencje, o czym więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny. W nich również powiemy o kontrowersjach wokół planów utworzenia Sobiborskiego Parku Narodowego, po tym jak wójt gminy Włodawa publicznie opowiedział się przeciwko nowej formie ochrony przyrody w regionie. W serwisie o 9.30 będziemy dla Was również mieli zaproszenia na wydarzenia kulturalne i sportowe.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan, hełm Dreszera 5.
0: Maksymalnie 11 stopni na Podlasiu, 13 na Mazowszu, Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, 14 na Dolnym Śląsku. Pochmurno, możliwe przejaśnienia, ale i też deszcz, a na zachodzie i północy po południu zagrzmi.
9: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Bo
6: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
1: W tej godzinie już dosłownie za momencik najnowszy odcinek Witaminy FM. Zaprasza Jan Zieliński, a ja również w jego imieniu zachęcam, żebyście zostali razem z nami. Dosłownie za kilka minut emisja. Natomiast ja mam dla Was ciekawostki dotyczące zwierząt. Bądźcie blisko. Słuchacie Radia Bonton, już na zegarach 6 po 9.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
11: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Mam nadzieję, że wczoraj zauważyliście, że mieliśmy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Z roku na rok rośnie liczba osób, które chorują na czerniaka. Jest to nowotwór, który jak zostanie szybko wykryty, to istnieją naprawdę ogromne szanse na całkowite usunięcie, no i na wyleczenie pacjenta. Jak w ogóle nie narażać się na taką chorobę? Co można zrobić, żeby nie zachorować? Eksperci podczas wykładu właśnie wczoraj, tak naprawdę w wielu miejscach na świecie, ostrzegali, że te kąpiele słoneczne mogą być bardzo groźne oraz wizyty w solarium. Skoro dopiero wczoraj był ten dzień walki z czerniakiem, to może będzie to dobry dzień, dobry czas, dobry nawet tydzień w zasadzie, aby skonsultować się ze specjalistami, jeśli macie jakieś znamiona, które powinny zostać przebadane, a nigdy na to nie mieliście czasu. A wczesne wykrycie, przypominamy, jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Słuchacie Radia Bonton, minęła 10:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
4: Marcin, powiedz naszym ludziom coś sportowego, ale tylko i wyłącznie przyjemne rzeczy, tak? Czyli tylko pozytywne wyniki dla tych, którzy, a nie, w sumie tak, nie wiadomo kto komu kibicuje. No właśnie, nie wiadomo gdzie teraz kto słucha. No dobra, to cóż, w takim razie dziennikarskie wydanie informacji sportowych bez oceniania, czy dobrze, czy źle, po prostu informacje sportowe już teraz w Radiu Bonton.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Maty Staszowa po raz kolejny okazały się szczęśliwe dla zapaśników Luksów Włodawa, którzy startowali tam w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików regionu C. W roli sędziego zadebiutował jeden z wychowanków klubu, Jan Lenart, zaś pięcioosobowej drużynie udało się trzykrotnie stanąć na podium, mówi trener Robert Lenart.
7: Najlepiej zaprezentował się, zresztą zgodnie z moimi oczekiwaniami, Szymon Ciepołowicz, który we wszystkich walkach położył swoich przeciwników na łopatki. W finale pokonał zawodnika z cementu Gryfa Helm w błyskawiczny sposób. Trzecie miejsce zajęli Antoni Paprota, Maciej Tureniec. Naprawdę trzeba powiedzieć, że doskonale sobie poradzili z zawodnikami ze stylu klasycznego. Paprota przegrał jedynie ze swoim odwiecznym rywalem ze stylu wolnego, ze Krasnego Stawu.
6: Blisko podium był Sebastian Sołtys, zdobywając cenne punkty dla klubu, zaś kolejne zwycięstwo dopisał do dorobku Alan Włoch. Sensei Bartłomiej Zakrzewski, prezes chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, wrócił już z Tokio, gdzie odbywał się turniej International Karate Friendship. W wydarzeniu rangi światowego czempionatu zajął on 12 miejsce w licznie obsadzonej kategorii kata powyżej 50 roku życia. Na tym jednak jego udział w turnieju się nie zakończył.
8: Następnie wystąpiłem na tym turnieju w roli arbitra, sędziując komitet. Po zakończonych mistrzostwach odbył się dwudniowy obóz szkoleniowy, w którym również wziąłem udział. Treningi między innymi odbyły się w japońskich górach w i zarazem świętej miejscowości Mitsumine, gdzie twórca karate Kyokushin Sosei Matsutatsu Oyama prowadził treningi dla swoich zawodników i od tamtej pory ta tradycja jest wciąż kontynuowana. Prowadzący był Kancho Shoke Matsui, prezydent International Karate Organization, który w sposób bardzo wyjątkowy przekazał wiedzę, podkreślając, że najważniejszą rzeczą w karate jest samodyscyplina i zaangażowanie w to, co się robi.
6: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. Obecnie również pod jego okiem wychowankowie chełmskiej Satori przygotowują się do kolejnych zawodów, w tym również do Mistrzostw Europy, które w weekend rozegrają się w bułgarskiej Warnie. Druga runda Pucharu Polski Open w Tarnowie okazała się udana dla Damiana Siedleckiego, reprezentanta MKS-u Dragon Helm, który dwukrotnie uplasował się tam na podium. O szczegółach prezes klubu Jan Dąbski.

0: Karabin dowolny 3x20, drugie miejsce 560 punktów. W konkurencji KPN 40, drugie miejsce 391 punktów. W konkurencji karabinu dowolnego 40 leżąc, 12 miejsce 384.
1: Ponadto w Tarnowie chełmskiego Dragona reprezentowali jeszcze Seweryn Jezierski i Miłosz Drozda, którzy w tych samych konkurencjach zajmowali lokaty w pierwszych piętnastkach.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

stoję mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: 17 maja, tak? Aha, dobra, czyli do 15 zostało nam niedużo czasu, a pasuje się pośpieszyć, bo wkrótce mija termin składania wniosków na przyznanie płatności na 2026 rok, a więc Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim rolnikom, że mają czas do 15 i za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus możecie złożyć sobie taki wniosek przez platformę usług elektronicznych. Pamiętajcie, że no możecie jakby trochę się spóźnić, ale każdy jeden dzień zwłoki, dzień roboczy, będzie skutkował zmniejszeniem płatności w wysokości 1% należnej kwoty. Każdy jeden dzień to minus 1%, więc lepiej się pośpieszyć i do piątku zdążyć.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: punktualnie w samo południe wiadomości, punktualnie o 11, czyli dosłownie za 9-10 minut najświeższe wiadomości. No, cały czas zarzucamy was jakimiś informacjami, prawda? No, ale to wszystko dla was, dla waszego dobra. Warto wiedzieć, co się dzieje wokół nas. No i wy macie naprawdę świetne miejsce, bo na 104,9 FM wszystko podajemy wam jak na tacy. Wy możecie teraz wypełniać sobie jakieś tam papierki, kierować auto i bezpiecznie sobie jednym uchem przynajmniej słuchać radia i zobaczcie, jakie korzyści to wszystko niesie. A wydaje się ludziom, że telewizja to jest coś. No faktycznie, miło się ogląda obrazy w 4K, czy teraz już w 8K, albo miło też się idzie do kina raz na jakiś czas, ale jednak radio to jest radio, przyznacie. Dobra, za chwilę 11 i faktycznie najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie razem z nami, obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, żebyśmy wszystko rzetelnie wam przedstawili punktualnie o 11, bez żadnego poślizgu. Będzie też skrót wydarzeń naszych lokalnych i oczywiście prognoza pogody.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
7: Reklama. Bonton.

0: pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia.
1: Numer 48.
2: Wybierz Infact, a my bezpiecznie przenieśmy.

0: zranionych ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lubin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie, potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
1: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy. Do kompleksowego tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
0: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie, nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu. Uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością. Dziś wieczorem mecz o być albo nie być na mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. Mateusz Stanicki.
2: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 2026 wyższe miejsca zajmowali rywale. A atutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikera Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid. Ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
3: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
2: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu.
0: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. W tym roku połowa Polaków wyjdzie na wakacje już wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wynika z badania Polaków portfel własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, na 10% czeka z wycieczką do jesieni.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Wójt gminy Włodawa sprzeciwia się utworzeniu Sobiborskiego Parku Narodowego. Samorządowcy obawiają się, że nowa forma ochrony przyrody może ograniczyć rozwój gospodarczy i inwestycje w regionie. Uwaga na fałszywe SMS-y o nieopłaconych mandatach. Oszuści podszywają się pod aplikacją mObywatel i wysyłają linki do fikcyjnych płatności. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by nie klikać w podejrzane odnośniki i sprawdzać informacje wyłącznie w oficjalnej aplikacji. Gmina Sawin notuje rekordowe wyniki w segregacji odpadów. W ubiegłym roku do recyklingu trafiło ponad 65% śmieci komunalnych. Coraz więcej mieszkańców korzysta też z przydomowych kompostowników, co wspiera system ulg w opłatach za odpady. A o szczegółach opowiemy w pełnym wydaniu wiadomości lokalnych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Przewaga chmur, przelotny deszcz. Na zachodzie lokalnie może po południu zagrzmieć. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Rozpogodzenia na wschodzie. Na termometrach na ogół od 11 do 14 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, minęła już 11.06. Co myślicie o tym, żeby w Chełmie stworzyć takie osiedle, które będzie łączyło domy jednorodzinne jednym wielkim basenem? Co wy na to? Jest już takie rozwiązanie. Sprawdzimy gdzie, a może i zastosują u nas. Kto wie, bądźcie z nami.

0: it snap.
1: Reklama.
2: Uwaga, ósmoklasiści. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887-50-51-50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.
10: Właśnie patrzę na działkę, czy też dzielnicę w zasadzie, domów, które są połączone jednym ogromnym wspólnym basenem. Słuchacie Radia Bonton. No prawie jak w tej grze w Simsach na komputer, pamiętacie? Graliście kiedyś? Albo w GTA? Słuchajcie, mam przed sobą domy w jednym z chińskich resortów, które przyciągają uwagę niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym, jak zresztą słyszycie, mega zaskakującym. Ponad 200 willi zostało zaprojektowanych w taki sposób, że łączy je właśnie jeden długi taki wspólny basen zamiast ulicy. Chociaż dojazd też jest. Generalnie wszędzie każdy robi sobie ogrody, a tam zamiast tych klasycznych ogrodów czy też prywatnych tarasów, mieszkańcy i goście mają bezpośredni dostęp do wody praktycznie spod własnych drzwi. Basen ma formę wąskiego kanału, który tak fajnie rozciąga się przez całą długość kompleksu, no i tworzy coś w rodzaju takiej wodnej ulicy między budynkami. Całość została zaprojektowana jako luksusowy resort, którym wspólną przestrzeń wodną jest po prostu główna wodna atrakcja. Aż strach pomyśleć, ile ludzi popłynęło, żeby zapłacić za taki resort. Tanie na pewno to nie było. 104,9

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Skład opału Szumiło.

0: Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama. Minęła już 11.30, a więc dzisiaj mam przyjemność zapowiedzieć już po raz kolejny najświeższe lokalne wiadomości. Zapraszamy, dajcie głośniej.
10: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości. Jest 11.30, Eliza Kudelska-Nowosad. Kontrowersje wokół planów utworzenia Sobiborskiego Parku Narodowego po tym, jak wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk publicznie opowiedział się przeciwko nowej formie ochrony przyrody w regionie. Stanowisko włodarza to pokłosie niedzielnego spotkania w Orchówku, gdzie radni, przedsiębiorcy, leśnicy i mieszkańcy debatowali nad koncepcją przedstawioną przez organizacje przyrodnicze. Mimo że pomysłodawcy z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zapewniają o korzyściach płynących z promocji regionu i rozwoju turystyki, lokalna społeczność patrzy na projekt z dużym dystansem. Wójt Dariusz Semeniuk podkreśla, że choć jako mieszkaniec i myśliwy doskonale zna oraz ceni walory lasów sobiborskich, to jako gospodarz gminy musi priorytetowo traktować walkę z bezrobociem i wyludnianiem się regionu. Według danych statystycznych z końca ubiegłego roku powiat włodawski zmaga się z jedną z najtrudniejszych sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim. Władze gminy stoją na stanowisku, że rozwój turystyki nie zastąpi stabilności zatrudnienia, które mogą dać nowoczesne zakłady produkcyjne, przetwórstwo czy branża drobiarska. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Semeniuk zaznaczył, że gmina nie może pozwolić sobie na nakładanie dodatkowych barier administracyjnych, które mogłyby zablokować lekki przemysł. Według koncepcji przyrodników park miałby objąć tereny gmin Włodawa, Chańsk, Wyryki i Wola Uchruska, jednak z wyłączeniem gruntów prywatnych i zabudowanych. To jednak nie uspokaja samorządowców, którzy zapowiadają konsekwentną obronę interesów mieszkańców i prawa do gospodarczego rozwoju regionu. Mieszkańcy naszego regionu powinni zachować szczególną czujność po otrzymaniu wiadomości SMS dotyczących rzekomych wykroczeń drogowych. Przestępcy rozsyłają komunikaty o nieopłaconych mandatach, w których podają się za administratorów rządowej aplikacji mObywatel. W treści wiadomości umieszczony jest link prowadzący do fałszywej strony, która ma służyć do uregulowania należności. W rzeczywistości to pułapka mająca na celu wyłudzenie danych z kart płatniczych i kradzież pieniędzy z konta. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by pod żadnym pozorem nie klikać w podejrzane odnośniki i nie ulegać presji czasu. W przypadku wątpliwości warto samodzielnie zalogować się do oficjalnej aplikacji mObywatel i tam sprawdzić stan swoich zobowiązań. Pamiętajmy, że oficjalne serwisy państwowe zawsze korzystają z bezpiecznej domeny z końcówką gov.pl. Jeśli doszło do podania danych na niebezpiecznej stronie, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem w celu zablokowania środków. Każdą taką próbę oszustwa można i należy należy zgłosić za pośrednictwem usługi Bezpiecznie w sieci, by ostrzec w ten sposób innych użytkowników.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Czy Sawin przeszedł śmieciową rewolucję? Ponad 65% odpadów trafia do recyklingu. Gmina opublikowała dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi za 2025 rok. Wyniki pokazują wyraźny postęp w zakresie segregacji i przetwarzania odpadów. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnął rekordowe ponad 65%, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy wskaźnik wynosił 53%. Powodem do zadowolenia może być chociażby rosnąca liczba mieszkańców kompostujących bioodpady we własnym zakresie. W 2025 roku przetworzono w ten sposób około 293 tony bioodpadów. To wzrost o ponad 74% w stosunku do 2024. Ten trend wspierany jest niewątpliwie także przez system ulg. Osoby korzystające z przydomowych kompostowników mogą korzystać z obniżki opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 4 zł miesięcznie od osoby. Dane pokazują, że liczba gospodarstw korzystających z tej możliwości systematycznie rośnie. A więcej na temat pozytywnych zjawisk, ale i wyzwań można też w szczegółach znaleźć w materiale na portalu Super Tydzień.
3: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

Minęła 11:40, dzisiaj 13 dzień maja, a więc w muzycznej kartce z kalendarza mam nadzieję, że wszystko gra. No ale moje nadzieje... trzeba mieć pewność. A pewność ma Jarek, który już jest w naszym studio i ma dla was...

0: przegląd takiej kartki. Zapraszamy.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w środę, 13 maja. To dzień, w którym historia muzyki spisała się zarówno na ślubnych kobiercach, jak i kinowych ekranach. Zaczynamy w roku 1941. Na świat przyszedł Richie Wallens. Choć jego kariera trwała zaledwie 8 miesięcy i została tragicznie przerwana przez katastrofę lotniczą, Richie zdążył stać się pionierem rock'n'rolla i prekursorem latynoskiego rocka. Jego La Bamba to utwór, który zna absolutnie każdy, a sam Wallens do dziś pozostaje symbolem młodzieńczej energii wielkiego niespełnionego talentu. Przenosimy się do roku 1966. Swoje 60. urodziny świętuje dziś Darius Rucker. Wielu z Was pamięta go zapewne jako lidera grupy Hootie and the Blowfish, która w latach 90. podbiła świat hitem Let Her Cry. Darius udowodnił jednak, że prawdziwy artysta nie boi się zmian. Dziś jest jedną z największych gwiazd muzyki country, udowadniając, że szczerość w głosie obroni się w każdym gatunku. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. To był ważny dzień dla fanów Wielkiej Czwórki z Liverpoolu. Dokładnie 13 maja w Stanach Zjednoczonych odbyła się premiera filmu Let It Be. Dokument, który miał pokazać proces twórczy The Beatles, stał się ostatecznie zapisem rozpadu największego zespołu w historii. Choć film nastroju fanów melancholijnie, muzyka, która mu towarzyszyła, stała się nieśmiertelnym testamentem ich geniuszu. Zaglądamy do roku 1971. To był dzień wielkiego wydarzenia w świecie rocka w Saint-Tropez. Mick Jagger poślubił Biankę Perez Mora Macias. To nie był zwykły ślub, to był manifest stylu życia rockstara. Na liście gości znaleźli się m.in. Paul McCartney, Ringo Starr, a samo wydarzenie do dziś jest wspominane jako jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii popkultury, łączący świat mody z buntowniczą energią Rolling Stones. Przeskakujemy do roku 1996. Dokładnie 30 lat temu świat zaczął niebezpiecznie wirować w jednym rytmie. Utwór Macarena duetu Los del Rio wszedł do pierwszej 40 amerykańskiej listy Billboardu, rozpoczynając globalne szaleństwo. Niezależnie od tego, czy byliście fanami tego nurtu, czy nie, w 1996 roku nie dało się uciec przed tym układem tanecznym. To był dowód na to, że muzyka potrafi zjednoczyć cały glob w jednym prostym geście. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak jubileuszem człowieka, który jest żywym dowodem na to, że muzyka jest językiem duszy. Dokładnie 76 lat temu, 13 maja 1950 roku, urodził się Steveland Hardaway Judkins, którego świat poznał jako Stevie'ego Wondera. Cudowne dziecko, wirtuoz niemal każdego instrumentu i właściciel jednego z najwspanialszych głosów w historii. Stevie zdobył 25 nagród Grammy i nagrał dziesiątki przebojów, które towarzyszą nam w największych chwilach życia. Dziś ten genialny artysta świętuje swoje 76. urodziny, a jego muzyka pełna optymizmu, miłości i genialnego funku wciąż brzmi tak samo świeżo i inspirująco. Zamykając dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, wracamy do roku 1950 i narodzin tego giganta. Skoro świętujemy urodziny Stevie'ego w Radiu Bonton, nie może zabraknąć utworu, który jest esencją jego talentu. Piosenki o miłości, która jest tak uniwersalna, że nie potrzebuje żadnego tłumaczenia. To idealny moment, by po prostu zadzwonić do kogoś bliskiego i powiedzieć mu coś miłego. Przed Wami jubilat w swoim absolutnie najsłynniejszym wyznaniu.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
4: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
5: Masz nieruchomość?

0: Którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Reklama.
6: Uwielbiam, po prostu uwielbiam w piątek zapowiadać. Mamy weekend, zaczynamy, jedziemy tym z tym, kończymy zaraz pracę i tak dalej, ale dzisiaj tego się nie da zrobić. Niestety jeszcze chwilkę musimy poczekać. 10 minut przed 12 mogę Wam tylko zapowiedzieć serwis informacyjny. No i że przed nami czwartek i piątek. W sumie to nawet dobrze, bo zawsze to trochę roboty człowiekowi się przyda, bo to pieniążki wpadną na konto i tak dalej. A właśnie, a propos pieniążków, mam nadzieję, że już wszystkie na Waszym koncie, bo 10 już dawno za nami. Żadnych opóźnień nie ma, prawda? No, a i mam nadzieję, że te pieniążki, które Wam wpłynęły do 10, jeszcze macie przynajmniej trochę na koncie, bo do końca miesiąca trochę zostało. Dobra, z tymi nadziejami powoli uciekam. Słyszymy się jutro po 7. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, 12 to najświeższe informacje z kraju i ze świata.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama.
8: A na zegarach wybiła 12 w Radiu Bonton. Zaczynamy popołudnie w rytmie dnia. Janek Zieliński, zapraszam.
9: Warszawa zablokowana z powodu przedsiębiorców z branży odzieżowej. Atak w tramwaju w Poznaniu. Nastolatek i senior poszkodowani. Do zagrożenia ulewami szykuje się Gdańsk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów. To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
10: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
9: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego. 3. ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Chwilę grozy przeżył 15-latek w Poznaniu. Podcięciem gardła w tramwaju groził mu dorosły mężczyzna. 33-letni agresor opuścił pojazd na terenie pętli na Grunwaldzie i tam zaatakował kolejną osobę. 63-latka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
11: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
9: Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala, a 33-latek został namierzony przez policjantów. Okazało się, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Ćwiczenia przeciwpowodziowe odbyły się dziś w 4 lokalizacjach Gdańska. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
12: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zamków. zapór.
1: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
13: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać.
9: Mówiła prezydent Gdańska i przedstawiciele służb. Warszawska syrenka w centrum Bielska-Białej odzyskała blask. Zakończyła się renowacja fontanny z pomnikiem nawiązującym do stolicy. Figura przypomina warszawską syrenkę, chociaż jej kształt jest bardziej symboliczny. Fontanna powstała w latach 50. ubiegłego wieku. Ufundował ją Społeczny Fundusz

0: Funduszu Odbudowy Stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska-Białej w finansowanie odbudowy Warszawy.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 12 stopni, z tego co widzę, maksymalnie dzisiaj około 14, 1003 hektopaskale. Takie mamy ciśnienie, dobra jakość powietrza, na niebie trochę nam się przejaśnia, trochę to niebo się gdzieś tam przebija, natomiast będzie też o wiele więcej tego nieba widać, gdzieś mniej więcej po godzinie 17, do tej godziny raczej dominacja chmur.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: 5 minut po godzinie 12. Witam Was wszystkich przeserdecznie. Środa, środek tygodnia. Dzisiaj pogoda nie traktuje nas łagodnie. Ponownie, może i zrobiło się chłodniej, ale za to nie pada. Miało wczoraj lać w Chełmie. I co? Ja w ciągu dnia nic nie widziałem, jedynie o 5 nad ranem, jak mnie wrona na talerzu obudziła. Masakra jakaś. Ziemia sucha bardziej od humoru typowego radiowca, ale ja dzisiaj postaram się zadać kłam tym krzywdzącym stereotypom i uraczę was humorem wysokich lotów. Ale parę sucharów też się znajdzie, więc miejcie tą szklankę wody przy sobie. Naczelny chełmski śmieszek, Janek Zieliński, witam was w Radiu Bonton. Więcej moich twarzy poznacie przez całe popołudnie w rytmie dnia. Gramy dzisiaj oczywiście do 17, a przed nami dużo atrakcji. W tej godzinie chociażby będzie lokalny sport, będą kroniki miasta, no i też dużo dobrej muzy na dobry początek. Again, Lenny Kravitz.

0: something I want to talk about.
1: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama. Bonton Radio.

To była Taylor Swift i Elizabeth Taylor w Radiu Bonton. Dzisiaj, kochani, bardzo ważny mecz. Jeden z najważniejszych w tym sezonie dla Chełmianki. Biało-Zieloni przyjmą u siebie zespół Krzo z Ostrowca Świętokrzyskiego. O 18:00 odbędzie się to spotkanie na szczycie czwartej grupy w trzeciej lidze, a o 12:30 spod Radia Bonton, w którym Marcin Pertruk powie więcej o tym, jak duża jest dzisiaj stawka. Także czekamy i trzymamy kciuki. A jeszcze mam dla was jeden kawałek. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dziś przed piłkarzami Chełmianki kluczowe spotkanie w kontekście dalszej walki o awans do drugiej ligi. Domowym rywalem biało-zielonych będzie Krzeostrowiec Świętokrzyski, czyli obecny wicelider tabeli, do którego gospodarze meczu tracą 3 punkty. Zapowiada trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
5: Cały sezon pracowaliśmy, żeby właśnie taki mecz grać i to tylko fajnie, że jesteśmy w takim momencie. Jeśli chodzi o nastawienie, tak, no to bojowo myślę, że te ostatnie tygodnie są bardzo pozytywne i wszyscy wiemy, o co gramy. No a co do taktyki, no to oglądaliśmy, że mamy przygotowane warianty, plan na to, w jaki sposób funkcjonować w tym meczu. No i co, i po 3 punkty.
4: Początek dzisiejszego meczu na stadionie przy ulicy Ceramicznej o godzinie 18. Rekordową frekwencją 46 osób cieszył się 5. turniej wiosennej ligi organizowanej w barze Miś przez Stildart Chełm. Uczestnicy z regionu, ale również dalszych zakątków województwa mierzyli się tym razem w eksperymentalnej formule 301 Double Out, mówi Łukasz Duczmal.
6: W pierwszym półfinale spotkali się Łukasz Duczmal i Grzegorz Bondaruk. Ostateczny wynik 3-4. Bondi jako pierwszy melduje się w finale. Drugi półfinał był pojedynek między kolegami z okolic Hrubieszowa. Mateusz Gałan versus Grzegorz Buciur. Grzegorz miał tego dnia duży atut w postaci dobrej gry na dystansie. Przy skróconym formacie lega to ogromna przewaga, która zaniosła Grzegorza aż do finału. W wielkim finale potyczka między Grześkami. W tarczy lądowały coraz wyżej punktowane wartości, a rozgrywka nabrała świetnego tempa. Mecz godny finału, wysokie i szybkie zamknięcia, zacięta rywalizacja od początku do końca. Końcówka spotkania to popis kolegi z Hrubieszowa i zasłużona wygrana 3-4 nad reprezentantem gospodarzy.
4: Podium zamknęli natomiast ex aequo Łukasz Duczmal i Mateusz Gałan. Kolarze okrzowskiego pelotonu są w trakcie przygotowań do kolejnej medalowej rywalizacji. W najbliższy weekend zmierzą się oni z trasami maratonów kresowych w Prostkach i liczą na powtórzenie zeszłorocznych sukcesów. O dalszych planach mówi jeden z zawodników, Jarosław Garda.
7: Kolejnym przystankiem na mapie tego cyklu będą Siemiatycze, w których wystartujemy 30 maja. Z kolei czerwiec upłynie nam przede wszystkim pod znakiem zawodów Orient Gravel w Okrzowie. Jako współorganizatorzy i gospodarze tego wydarzenia dopinamy obecnie ostatnie szczegóły tras. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich fanów jazdy typu gravel. Linki do zapisów znajdziemy na stronie organizatora. Równolegle przez cały maj i czerwiec kontynuujemy zmagania w ramach Gminnej Ligi Rowerowej. Najbliższe spotkanie z młodymi cyklistami zaplanowano na 16 maja w Żmudzi.
4: Kolejne dwa etapy ligi odbędą się natomiast 6 czerwca w Rozdziałowie oraz 20 czerwca w Uchrze.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz za nami. W mojej drodze zapraszam Was do DeLoreana, którym wrócimy sobie do przeszłości w kronikach miasta Radia Bonton. Chociaż jak my wracamy do tego, jak kiedyś było w Chełmie, to jeszcze nieco dalszej okolicy, to trzeba by było jakiś polski odpowiednik. Najlepsza byłaby Syrena Sport chyba, która niestety finalnie nie trafiła do produkcji. Albo o, Lux Torpeda, bo dzisiaj Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski powiedzą o kolei na trasie Chełm-Włodawa, która została usprawniona w latach 70. i przetrwała w tej formie w sumie do dziś, ale o tym jeszcze sobie powiemy niedługo.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Koleje losu mają swój rozkład. Jakie stacje minęłam, wiem. Już nie zadrży z bólu mój głos, tak jak dawniej.
2: Dziennikarze Sztandaru Ludu 18 czerwca 1971 roku powracali do sprawy fatalnego połączenia kolejowego Chełm-Włodawa. Podróż z Chełma do Włodawy trwała kilka godzin. Również władze polityczno-administracyjne powiatu włodawskiego czyniły usilne starania o usprawnienia kursowania pociągów na tej trasie. Zabiegi nie poszły na marne. Z dniem 1 czerwca 1971 roku w celu usprawnienia dojazdu pracowników z kierunku Chełma do Włodawy na godzinę 7 i 7.30 wprowadzono nową parę pociągów. Wtedy z Chełma do Włodawy pociąg odjeżdżał o godzinie 5.10 i na dworcu w Orchówku był o godzinie 6.31. Z Włodawy do Chełma pociąg wyjeżdżał o 7.12 i na miejscu był już o 8.35. Czas jazdy pociągu relacji Chełm-Włodawa wyjeżdżającego z Chełma skrócono o 122 minuty.
3: Kilka zaskakujących informacji. Pierwsza to, jak wyglądała podróż z Chełma do Włodawy. No myślę, że możemy być zaskoczeni, że ta podróż trwała kilka godzin. Trzeba przyznać, że tutaj jednak chyba tabor decydował, jaki stan linii kolejowej. Linii kolejowej dosyć ważnej, bo powstała już w roku 1887, czyli 10 lat po doprowadzeniu kolei do Chełma, uzupełniono właściwie ten zestaw linii kolejowych o połączenie z Brześciem. No bo tutaj oczywiście warto dodać, że niegdyś istniał most kolejowy na rzece Bóg i można było z Chełma bezpośrednio dostać się do Brześcia. Tutaj pojawia się Włodawa, no ale właściwie ta stacja, o której tutaj jest mowa, to Orchówek. To właśnie ta stacja funkcjonowała jako stacja Włodawa, ale ta główna stacja włodawska była niegdyś po drugiej stronie Bugu. Na Bugu był most i tam w zasadzie pasażerowie docierali. W kolejnych latach oczywiście linia funkcjonowała. Most zniszczono w 1939 roku i nie odbudowano do dzisiaj. Czasami pojawiają się takie pomysły, no ale z racji z obecnej sytuacji tam już mamy granicę z Białorusią, raczej do tego nie dojdzie, ale sama linia z Chełma do ówczesnej Włodawy, czyli do Orchówka, była dosyć istotna i z powodów gospodarczych, ale i jeśli chodzi o ludzi, bo sporo ludzi dojeżdżało do pracy, no i rzeczywiście podróż kilkugodzinna była tutaj dosyć dużym problemem. Myślę, że wielu słuchaczy jest zaskoczonych, bo kiedy korzystali z tej linii, to jednak ten przejazd tak trwał nieco ponad godzinę, no ale nie rzeczywiście w takim wymiarze. No ale jednak z notatki wynika, że podjęto tutaj odpowiednie działania i skrócono przejazd o 122 minuty, a więc rzeczywiście dosyć znacząco. No i w takim kształcie już ta linia funkcjonowała. Właśnie do lat 90. to wtedy głównie przewożono ludzi do pracy w sporych ilościach. Tych zresztą połączeń było dosyć sporo i rannych, i popołudniowych, nawet i wieczornych. No ale już po 1989 roku linia nie okazała się zbyt rentowna i ostatecznie została zlikwidowana. Zresztą również i sporo zakładów funkcjonujących tutaj po drodze też uległo likwidacji. Obecnie w jakimś wymiarze oczywiście ta kolej funkcjonuje, głównie w okresie letnim. Głównie w zasadzie z takim naciskiem na przewozy turystyczne, rekreacyjne. Zresztą niegdyś ta podróż z Chełma w stronę Włodawy wiązała się głównie z wizytą w lasach, zbieraniem grzybów, jagód. Było to rzeczywiście dosyć popularne wśród mieszkańców Chełma. No teraz już oczywiście to wygląda nieco inaczej, ale rzeczywiście w okresie letnim ludzie często korzystają z tego połączenia.
1: Sleepingi na klucz zamknięto, stacje już obce, złe. Jakim zaklęciem czy piosenką można zatrzymać cię?
0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
8: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama.
0: Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
10: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

kombi przez... Tutaj sen się spełni, nam zagrali właśnie ten kawałek przez falę radia Bonton. Poleciał on, a my powracamy na trasę kolejową do Włodawy. Dzisiaj dla pasażerów jest ona dostępna tylko w wakacje, gdzie i tak nie jest to podróż szybka. Lokalni samorządowcy chcą to jednak zmienić i ostatnio prowadzili intensywne rozmowy w tej sprawie w Lublinie. A przypomnijmy, mowa o projekcie za 500 000 000 zł. Szczegóły poznacie na stronie Super Tygodnia. My oczywiście po 13 serwujemy Wam więcej informacji lokalnych. O 13 będą też wiadomości z kraju i ze świata. Będzie m.in. o zakończonych egzaminach dla ósmoklasistów.

0: Obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
17: Mamy 13 w Radiu Bonton, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
18: Ósmoklasiści zakończyli sesję egzaminów. My pytamy o wrażenia. PESA z rekordowym miliardowym kontraktem dla Polregio. Czy Iga Świątek utrzyma wysoką formę także dziś? Właśnie rozpoczyna kolejny mecz w Rzymie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z angielskiego. Jak poszło? Pytamy uczniów z Warszawy.
19: Źle.
20: Dlaczego?
19: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
21: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny logiczny tekst. Hmm? Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
20: Angielski słyszałem najprostszy, tak, co roku.
21: No tak.
20: Ile będzie?
21: No 96%.
22: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
20: Mama dumna?
22: Oczywiście.
18: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być podane 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
23: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
24: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
25: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
26: Trzeba było się tylko modlić.
18: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Niemiecka motoryzacja w kryzysie większym niż szacowano. Pracę stracić ma tam przez najbliższych 9 lat aż 225 tysięcy osób. Jak wyliczyli przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego, powodem jest poważny i trwały kryzys konkurencyjności w Niemczech i Europie. Istotnym problemem branży mają być wysokie podatki i opłaty, a także droga energia i przerośnięta biurokracja. Natomiast dużo pracy będzie mieć bydgoska PESA. Największy polski producent taboru kolejowego wygrał właśnie przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Bydgoska firma już zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
0: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
18: Było co walczyć. Wygrany kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. PESA pokonała inną polską spółkę, Newag. Kibice Igi Świątek mogą już zaciskać kciuki. Polska tenisistka rozpoczyna kolejne spotkanie w Rzymie. Dziś mierzy się z rozstawioną z numerem 5 Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Polki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch spotkaniach w zeszłym roku i przed dwoma laty zwyciężała Pegula. Stawką spotkania jest półfinał turnieju w Rzymie.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Helm promuje nową stronę, która miała być cyfrowym przewodnikiem i elementem kampanii turystycznej. Serwis szybko jednak przestał działać i obecnie wyświetla jedynie komunikat o przerwie technicznej. Mieszkańcy zwracali też uwagę na błędy w treści i niedopracowanie platformy. O czym więcej w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny. 30-letni mężczyzna został wydalony z Polski po tym, jak kierował ciężarówką pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Straż Graniczna zdecydowała o powrocie obywatela Ukrainy i 5-letnim zakazie wjazdu do strefy Schengen. OSP Żmudź zwyciężyła w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Starosielu. Drużyna wygrała w większości kategorii i sięgnęła po pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
17: I jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 13 stopni, 14 nawet. Maksymalna dzisiaj temperatura 1004 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra. Na niebie, z tego co widzę, to tak te chmury i czyste niebo to jest tak aktualnie 50-50. Miało być pochmurnie, a tu jednak ząg. Pogoda znowu nam robi figla. W tym momencie właśnie coraz więcej tego słońca widać, chociaż oczywiście te chmury też nie odpuszczają. To też nie jest tak, oczywiście, przecież. Jak najbardziej.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
17: Strachy na lachy kiedyś śpiewały, że posmarowały to był chleb. To był, czyli jak? Bo to jedna w sumie z największych lirycznych zagadek w historii polskiej muzyki. Ale dziś na przykład mogliby posmarować chleb humusem. Ma on dzisiaj swój dzień, także smacznego. Janek Zieliński, witam Was w rytmie dnia w Radiu Bonton. Do 16 jestem z Wami i oprócz kanapek serwujemy Wam lokalne wiadomości i najlepszą selekcję nutek po tej stronie Wisły. Na dobry początek Kenny Loggins i Footloose.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Już w ten weekend czeka nas Noc Muzeów. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzy wiele placówek w okolicy. Tam mamy m.in. w tym gronie Muzeum Regionalne w Krasnym Stawie, mieszczące się w Kolegium Pojezuickim przy Kościele Świętego Franciszka Ksawerego. Będą prelekcje m.in. o stanie badań przy Zamku w Krupem. Będzie także coś dla numizmatyków. Szczegóły oczywiście na supertydzień.pl, a więcej lokalnych doniesień w Radiu Bonton o 13.30. My tymczasem mamy 25 po 13. Lola Young, Messi, to już teraz.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Nowa strona turystyczna Visit Chełm miała być jednym z najważniejszych elementów ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Chełma. Miasto zapowiadało billboardy w największych ośrodkach w kraju, wakacyjny spot telewizyjny i hasło zachęcające do spontanicznej podróży w mniej niż minutę. Problem w tym, że niedługo po starcie serwis przestał działać. Komunikat o uruchomieniu platformy pojawił się jeszcze na początku maja, ale wkrótce zniknął z miejskich mediów społecznościowych. Niedostępna stała się również sama strona. Obecnie po wejściu na visithelm.pl wyświetla się jedynie informacja o przerwie technicznej. Według zapowiedzi magistratu serwis miał być cyfrowym przewodnikiem po mieście. Miały znaleźć się tam atrakcje turystyczne, baza noclegowa i gastronomiczna, trasy spacerowe i rowerowe, informacje praktyczne oraz kalendarz wydarzeń. Platforma miała wprowadzić turystę od pierwszego zainteresowania aż do realnego przyjazdu do Chełma. Wątpliwości pojawiły się jednak bardzo szybko. Mieszkańcy zaczęli wskazywać błędy w treściach, lokalizacjach obiektów, opisach tras i informacjach praktycznych. W mediach społecznościowych pojawiły się zarzuty, że strona jest po prostu niedopracowana.
5: Koszt stworzenia strony Visit Chełm, wdrożenia i utrzymania miał wynieść ponad 93 tysiące złotych. Z dostępnych informacji wynika, że realizację powierzono firmie Lama Web and AI z Wrocławia. 4 maja zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z pytaniami dotyczącymi przyczyn niedostępności strony, kosztów projektu, administracji serwisu, testów przed uruchomieniem oraz ewentualnych konsekwencji dla wykonawcy. Niestety do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie wiadomo więc, czy serwis wyłączono z powodu błędów, problemów technicznych czy decyzji organizacyjnej. Sprawa budzi pytania nie tylko o skuteczność promocji miasta, ale także o kontrolę jakości i sposób wydatkowania publicznych pieniędzy.
4: Mówi Anna Wietrak z Super Tygodnia. Funkcjonariusze nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej wydalili z Polski 30-latka z Ukrainy, który został zatrzymany za jazdę ciężarówką pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez policjantów z Hrubieszowa. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy, a dodatkowo miał już wcześniej sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za podobne przestępstwo. Ze względu na to poważne naruszenie prawa i zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach, Straż Graniczna zdecydowała o zobowiązaniu mężczyzny do opuszczenia Polski. Otrzymał też zakaz wjazdu do kraju oraz całej strefy Schengen na 5 lat. Mężczyzna został doprowadzony do granicy i przekazany ukraińskim służbom granicznym.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: To był wielki triumf OSP Żmudź. To były emocjonujące zawody sportowo-pożarnicze. Kilka dni temu w Starosielu odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięły udział jednostki z gmin Dubienka i Żmudź. Wydarzenie dostarczyło uczestnikom i kibicom wielu emocji, ale pokazało też wysoki poziom przygotowania poszczególnych zawodników. Pora na wyniki. Największym triumfatorem zawodów została OSP Żmudź, która zwyciężyła we wszystkich kategoriach, w których wystawiła swoje drużyny. Jednostka zajęła pierwsze miejsca w kategoriach młodzieżowych drużyn pożarniczych, kobiecych drużyn oraz męskich. Dzięki znakomitym wynikom OSP zwyciężyła również w klasyfikacji generalnej zawodów. Kolejne miejsca w klasyfikacji dotyczącej gminy Żmudź Żmudź za zajęły OSP Wołkowiany, Leszczany i Klesztów. Bardzo dobrze zaprezentowały się także jednostki z gminy Dubienka. W poszczególnych kategoriach zwyciężyły mieszana drużyna młodzieżowej, drużyny pożarniczej przy OSP Dubienka, kobieca drużyna pożarnicza OSP Dubienka, a także męska drużyna pożarnicza. Również z tej jednostki w kategorii drużyn męskich drużyna z Dubienki wyprzedziła jednostki OSP Siedliszcze i Skrychiczyn.
0: Bon Ton Radio w rytmie dnia.
6: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

A to był Justin Bieber, Love Yourself w Radiu Bon Ton. Już, kochani, jeszcze w ten weekend w Chełmie czeka nas noc muzeów. Oczywiście w Muzeum Ziemi Chełmskiej. I będzie się działo w wielu miejscach. I wykłady, spotkania, koncerty, warsztaty. Jeszcze w ogóle właśnie w tym muzeum udało się ostatnio rozbudować kolekcję. Także dzieje się, kochani, dzieje się to wszystko. Sprawdzicie sobie na stronie Super Tygodnia te wszystkie artykuły. Tymczasem my mamy jeszcze tak około 20 minut do 14. Już teraz Tame Impala w duecie z Jenny i Dracula. Później jeszcze Roxy Węgiel, Roxette i jeszcze męskie granie. Tegoroczne oczywiście.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł.

0: ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane, usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

5 minut do godziny 14. Kochani, informacje z hełma w Radiu Bonton, gdyż od dzisiaj będzie tymczasowa organizacja ruchu w związku z przebudową i rozbudową fabrycznej i przemysłowej. Tam się trochę będzie działo, więc miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie tamtędy jechać. Wszelkie szczegóły macie na stronach Radia Bonton na Sobotę Tygodniu. I za chwilę też oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Tam też lokalny temat, bowiem zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa i podpalenia, które miało miejsce rok temu. Sąd okręgowy w Lublinie dokonał, że tak powiem, skazania.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Twoje,
2: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
1: Reklama.
5: No i mamy godzinę 14 w Radiu Bon Ton. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
6: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski, w lipcu świętowałby setną rodzinę. Polak awansował na kierownika europejskiego projektu kosmicznego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn. Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
7: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
6: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Orchowski.
8: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza, że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły należące do partii komunistycznej tabloid Global Times. Twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
6: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście. Zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Januszczyk.
9: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
6: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Mamy aktualnie około 14 stopni na termometrach. Ciśnienie w granicach 1004. Jakość powietrza dobra. Pojawiło nam się wiele więcej chmur aktualnie, już tego słońca jest nieco mniej, ale potem jeszcze powinno do nas wrócić. Mówiłem, że jest dobra jakość powietrza? Jeżeli nie, to powtarzam. Dobra jakość powietrza aktualnie.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Bon Ton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: a za chwilę przeniesiemy się do Biłgoraja. Pożar już ugaszony w Puszczy Solskiej, ale nie oznacza, że oczywiście wszystko o tym spłynęło i nie jest niebezpieczne.

niebezpiecznie starcie się zaciąłem. Kochani, dzieje się. Usłyszycie zaraz zapowiedź otwarcia sezonu turystycznego na Lubelszczyźnie. Janek Zieliński, witam was w Radiu Bonton i zapraszam na popołudnie w rytmie dnia.

0: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM. Gość radia Bonton.
1: Rafał Kamieniecki, jestem zastępcą dyrektora w Departamencie Promocji Sport i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: I dzień dobry również Panu. Jan Zieliński, Radio Bonton z tej strony. Witam też wszystkich naszych słuchaczy, którzy włączyli właśnie teraz 104,9 FM. Dzisiaj rozmawiamy z okazji zbliżającego się otwarcia sezonu turystycznego, który już w najbliższy weekend. I w związku z tym Państwo jako Departament, jako Urząd Marszałkowski szykują Państwo specjalne wydarzenie w Biłgoraju i o tym między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać. Natomiast też chciałem zahaczyć o tematy związane z turystyką w naszym województwie, w naszym regionie, także tutaj w okolicach Chełma, Krasnego Stawu czy Włodawy. Ja też tak osobiście obserwuję, że też jakby ze strony samorządów są podejmowane jakieś kroki, jeżeli chodzi o rozwój tej turystyki regionalnej. I chciałem się na początek spytać, jak

0: Więc mamy wzrost, nie wygląda to tak źle. To jest 8,6% do roku 2024.
1: Trochę się, jak mówiłem, działo. Między innymi w naszym regionie był kręcony film, który finalnie dostał nominację do Oscara też. Mowa oczywiście o tytule Prawdziwy Ból z Jessym Eisenbergiem w roli głównej i też za kamerą. Państwo jakoś może odczuli efekt tego filmu, bo ja słyszałem, że podobno zainteresowanie, zwłaszcza z zagranicy, naszym województwem wzrosło.
0: Tak, jak najbardziej. Wiemy, że miasto Krasnysta, tam gdzie były też kręcone sceny, odczuło zwiększenie ruchu turystycznego. Dodatkowo mogę dodać, że promujemy tu nową markę Kraszczady. Myślimy, że w tym roku będzie wpisana już jako oficjalna marka na mapę Polski. Z naszej strony były działania zwiększone, aby ruch turystyczny pobudzić. Urząd Marszałkowski podpisał umowę z współpracy z influencerami. Zwiększył się ruch turystyczny w tym regionie.
1: To jeszcze się spytam, bo tak, mówimy głównie tutaj o ruchu z zewnątrz do naszego województwa. Natomiast mnie zastanawia, jak to wygląda wewnętrznie. Czy nasi mieszkańcy chętnie podróżują po województwie, odkrywając różne jego strony? Czy może na przykład bardziej wybieramy gdzieś troszeczkę dalsze odległości?
0: Tak, nasi mieszkańcy jak najbardziej chętnie odwiedzają nasz region. Widzimy to głównie na weekendy. Tu można wspomnieć o takich miejscach jak Zamość, Chełm, Kazimierz Dolny, Roztopie, Polesie. To są najczęściej odwiedzane miejsca przez naszych mieszkańców.
1: To jest ogólnie druga odsłona tej imprezy konkretnie, bo już w zeszłym roku też rozmawialiśmy właśnie z okazji otwarcia sezonu turystycznego. Wtedy odbyła się ta impreza w Janowie Lubelskim i tak się zapytam, jak wrażenia po tej pierwszej imprezie, jak to przebiegło już tak faktycznie i jakie są Państwa nadzieje na drugą?
0: Jeżeli chodzi o pierwsze wydarzenie tutaj w Zoomie Natury w Janowie Lubelskim, otwarcie sezonu turystycznego, zauważyliśmy potencjał w tym wydarzeniu. Dodatkowo odkryliśmy, że po naszym wydarzeniu został zwiększony ruch turystyczny w Janowie Lubelskim, co przedstawiały dane, więc widzimy potencjał i rozwój na kolejne lata tego wydarzenia i wpisaliśmy to na stałe w kalendarz jako cykliczne wydarzenie w Urzędzie Marszałkowskim, otwarcie sezonu turystycznego.
1: Tak jak wspomniałem na początku, już najbliższy weekend w Biłgoraju nad lokalnym zalewem odbędzie się oficjalne otwarcie sezonu turystycznego na ten rok i chciałem się zapytać, czego możemy się na tym wydarzeniu spodziewać, bo jak zerkam sobie w program, to tych atrakcji, no, jest sporo.
0: Tak, jest dużo. To już jest druga edycja otwarcia sezonu turystycznego pod nazwą Biłgoraj Lubelskie Flow, otwarcie sezonu turystycznego 2026. Wspólnie oczywiście otwieramy to z miastem Biłgoraj i Lubelską Organizacją Turystyczną. Widzimy się właśnie 16 i 17 maja. Spotykamy się nad Zalewem Bojary. 16, czyli w sobotę, będziemy zaczynali piosenką turystyczną od godziny 19. Kulminacja programu przypada na niedzielę i tu będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o wydarzenia turystyczno-sportowe. Będzie to rajd rowerowy, kajaki, yoga, zwiedzanie z przewodnikiem, różnego rodzaju konkursy, no i oczywiście mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Też wieczorem na scenie wystąpią Jam i Skolm i Woners. Serdecznie zapraszamy. Muszę też wspomnieć tutaj o strefie wystawców, o organizatorów turystyki. Tu będzie można się na pewno zapoznać z ofertą turystyczną województwa lubelskiego. Też będzie strefa stoisk z produktami regionalnymi. Wszyscy najmłodsi i seniorzy znajdą coś dla siebie.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj był
0: Rafał Kanicki, zastępca dyrektora Departamentu Promocji Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
1: Jan Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam się Państwu, dziękuję za wysłuchanie i do następnego.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

0: sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połanicka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połanicka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy, ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kiedyś grupa Alphaville miała taki fajny przebój Big in Japan o tym, jak duzi chcą być w Japonii. Dużo z Japonii, za to wyniósł jeden z sensei chomskiego Satori. O tym, jak wyglądał tam jego pobyt, usłyszycie o 14.30, kiedy zagościł nas z portu Radia Bonton. Zapraszam w imieniu Marcina Petruka, a to oczywiście nie jedyna rzecz, o której za chwilę usłyszycie, ale resztę niech póki co spowije taka aura niespodzianki.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Sport Marcin Petruk. Maty Staszowa po raz kolejny okazały się szczęśliwe dla zapaśników Luksów Włodawa, którzy startowali tam w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików regionu C. W roli sędziego zadebiutował jeden z wychowanków klubu, Jan Lenart, zaś pięcioosobowej drużynie udało się trzykrotnie stanąć na podium, mówi trener Robert Lenart.
8: Najlepiej zaprezentował się, zresztą zgodnie z moimi oczekiwaniami, Szymon Ciepołowicz, który we wszystkich walkach położył swoich przeciwników na łopatki. W finale pokonał zawodnika z cementu UEFA Chełm w błyskawiczny sposób. Trzecie miejsce zajęli Antoni Paprota, Maciej Tureniec. Naprawdę trzeba powiedzieć, że doskonale sobie poradzili z zawodnikami ze stylu klasycznego. Paprota przegrał jedynie ze swoim odwiecznym rywalem ze stylu wolnego, ze Krasnego Stawu.
7: Blisko podium był Sebastian Sołtys, zdobywając cenne punkty dla klubu, zaś kolejne zwycięstwo dopisał do dorobku Alan Włoch. Sensei Bartłomiej Zakrzewski, prezes chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, wrócił już z Tokio, gdzie odbywał się turniej International Karate Friendship. W wydarzeniu rangi światowego czempionatów zajął on 12 miejsce w licznie obsadzonej kategorii kata powyżej 50 roku życia. Na tym jednak jego udział w turnieju się nie zakończył.
9: Następnie wystąpiłem na tym turnieju w roli arbitra, sędziując komitet. Po zakończonych mistrzostwach odbył się dwudniowy obóz szkoleniowy, w którym również wziąłem udział. Treningi między innymi odbyły się w japońskich górach w i zarazem świętej miejscowości Mitsumine, gdzie twórca karate Kyokushin Sosei Matsutatsu Oyama prowadził treningi dla swoich zawodników i od tamtej pory ta tradycja jest wciąż kontynuowana. Prowadzący był Kancho Shoki Matsui, prezydent International Karate Organization, który w sposób bardzo wyjątkowy przekazał wiedzę, podkreślając, że najważniejszą rzeczą w karate jest samodyscyplina i zaangażowanie w to, co się robi.
7: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. Obecnie również pod jego okiem wychowankowie chełmskiej Satori przygotowują się do kolejnych zawodów, w tym również do Mistrzostw Europy, które w weekend rozegrają się w bułgarskiej Warnie. Druga runda Pucharu Polski Open w Tarnowie okazała się udana dla Damiana Siedleckiego, reprezentanta MKS-u Dragon Chełm, który dwukrotnie uplasował się tam na podium. O szczegółach prezes klubu Jan Domski.
10: Karabin dowolny 3x20, drugie miejsce 560 punktów. W konkurencji KPM 40, drugie miejsce 391 punktów. W konkurencji karabinu dowolnego 40 leżąc, 12 miejsce 384.
7: Ponadto w Tarnowie chełmskiego Dragona reprezentowali jeszcze Seweryn Jezierski i Miłosz Drozda, którzy w tych samych konkurencjach zajmowali lokaty w pierwszych piętnastkach.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Bonton Radio. W rytmie.

Muszę wam powiedzieć, Marcin Petruk jest doprawdy enigmatyczną postacią. Naprawdę. Ilekroć patrzę mu prosto w oczy, w jego skryte oczy za okularami, nie mogę odczytać nic. Ale wiecie, to jest kwestia często trudna do ogarnięcia, w sensie wzrok. Ale akurat zdania też są tutaj w tym przypadku zagadkowe. Jak spytałem się go o to, o czym teraz usłyszycie w Wiadomościach dla Kierowców w Radiu Bonton, to usłyszałem odpowiedź: samo życie. Także taka zagadkowa zapowiedź. Czujcie się zaproszeni, bo ten program w rytmie dnia już po tej piosence od Bauza. Magneryk.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Problem z akumulatorem lub rozrusznikiem nie zawsze może być powodem tego, dlaczego samochód nie odpala, bo niekiedy wystarczy, że paliwa w baku jest niewiele, a auto jest zaparkowane na wzniesieniu. To taka anegdotka, dosłownie z naszego redakcyjnego życia wzięta, która pokazuje, że niekiedy powód kłopotu z uruchomieniem silnika jest bardzo zaskakujący i niekoniecznie trzeba od razu wzywać mechanika lub lawetę. Tym samym warto mieć zawsze wystarczający poziom paliwa w baku, żeby nie zostać zaskoczonym. Przed nami natomiast godzina 15, a to oznacza oczywiście porę korków, które będą się utworzyć między innymi na Lubelskiej, Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej, Lwowskiej i na Wiadukcie. Przypominamy też o rozpoczętych pracach drogowych na ulicy Przemysłowej, które przekładają się na zmiany w organizacji ruchu.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: reklama.
1: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca.

0: wszystko sztylowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Sztyl i na www.sztyl.pl. 100 lat Sztyl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Droga ekspresowa numer 12 nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Wojewoda wydał właśnie zgodę na budowę odcinka między Chełmem a miejscowością Chojno Nowe Drugie. A mówimy tu o inwestycji opiewającej na kwotę 760 milionów złotych, więc budżet jest nomen omen dość hojny. Na stronie sobie tygodnia macie szczegóły. My do tematu dróg powrócimy w Radiu Bonton po godzinie 15. A póki co jeszcze na koniec mam dla was klasyk. No Doubt i ich Don't Speak.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Reklama. No i mamy 15, a to oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy w Radiu Bon Ton.
9: Polskie myśliwce poderwane, trwa zmasowany atak

0: Rosji na Ukrainę. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenie pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego. W Kijowie słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza. Wracamy do kraju. Handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach przeszli w proteście przez Warszawę.
1: O co chodzi w proteście?
2: O to, aby znieśli sęd całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją.
0: Handlarze sprzeciwiają się objęciu ich działalności sędem, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów.
2: Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca. 50 kilometrów od domu, nie dalej.
1: Jak sobie państwo radzą?
2: Dają pouczenia, każą się rejestrować do sędu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
1: Mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
2: Mieliśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
3: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
0: Demonstranci zebrali się przed Ministerstwem Finansów, potem przemaszerowali przed Sejm. Resort finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, więc do piątku. Zakończyła się trwająca od rana akcja usuwania martwego wieloryba z rezerwatu Mewia Łacha. Szczątki ssaka, którego morze wyrzuciło na brzeg, zabrali pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Truchło zostanie zutylizowane. Akcja wymagała szczególnej ostrożności, ponieważ ciało ssaka było w zaawansowanym stadium rozkładu, a teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą z powodu trwającego okresu lękowego ptaków. Mazury otwierają się na turystów niewidomych. Makiety dotykowe prezentujące atrakcje regionu pojawią się w 4 miejscowościach powiatu gołtapskiego. Dzięki inicjatywie mosty w Stańczykach czy piramida w Rapie mają być bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: 3 mężczyzn usłyszało wyroki dożywotniego więzienia za brutalne zabójstwo i podpalenie w kamienicy przy ulicy Narutowicza w Chełmie. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie jest jeszcze nieprawomocny. W mediach społecznościowych trwa dyskusja o przyszłości Wojsławic i pomysłach na ożywienie miejscowości. Mieszkańcy proponują m.in. stworzenie kawiarni czy lokalu z małą sceną koncertową oraz organizacją wydarzeń inspirowanych historią, a celem miałoby być przyciągnięcie mieszkańców i turystów. W pięknym nadburzańskim terenie odbędzie się wkrótce wojewódzki konkurs piosenki przyrodniczej Tobie Ziemio Śpiewam. Na laureatów czekają nagrody. 4 zwycięzców nagra też swoje utwory w profesjonalnym studiu. O tej konkursowej propozycji więcej w wiadomościach. Zapraszam za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: 5 minut po godzinie 15 sprawdzamy prognozę pogody. Aktualnie w Chełmie mamy około 14-13 stopni, niemal całkowite, całkowite zachmurzenie nad nami, dobra jakość powietrza, 1004 hektopaskale na barometrach w tym momencie, z tego co widzę.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Furaha w afrykańskim języku Swahili oznacza szczęście i dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Furaha. Odnosi się do centrum o tej nazwie, gdzie opiekę znajdują dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa i autyzmem w Kenii. A jego założycielem jest pan Marek Krakus. Taka ciekawostka po 15 w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Z tej strony Janek Zieliński i zapraszam was serdecznie do spędzenia czasu z nami. A już teraz The Army Now w Radiu Bonton w rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Pamiętacie, jak jakiś czas temu PSL zaproponował, żeby w każdym wojewódzkim mieście stworzyć metro? Jak się okazuje, Ministerstwo Infrastruktury całkiem na poważnie rozważa coś podobnego, bo rząd ma współpracować z samorządami, rozwiązywać problemy komunikacyjne w poszczególnych ośrodkach. Wiemy, że w ciągu 10 lat w Krakowie ma powstać pierwsza linia metra, a wreszcie miast byłaby też, takie metro byłoby odpowiedzią na potrzebę, jaką są schrony na tak zwany wszelki wielki. Takie czasy, trzeba się zabezpieczyć. My tymczasem jednak wychodzimy na powierzchnię, bo pora, aby sprawdzić, co się dzieje w hełmie. O 15.30 serwis Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
0: Reklama.
3: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. Trzech mężczyzn zostało skazanych na dożywotnie więzienie za brutalne zabójstwo dwóch osób w kamienicy przy ulicy Narutowicza w Chełmie. Wyrok zapadł przed sądem okręgowym w Lublinie. Nie jest prawomocny. Do zbrodni doszło 24 marca ubiegłego roku. Według ustaleń sądu oskarżeni przebywali w mieszkaniu razem z pokrzywdzonymi. Najpierw brutalnie pobili dwóch mężczyzn, uderzając ich pięściami i kopiąc. Jeden z pokrzywdzonych został także uderzony taboretem. Następnie sprawcy ułożyli nieprzytomnych mężczyzn na podłodze, przykryli ich materiałami tekstylnymi i meblami, po czym podpalili zgromadzone przedmioty i uciekli z mieszkania. Jeden z pokrzywdzonych zginął na miejscu, drugi z rozległymi oparzeniami trafił do wschodniego centrum oparzeń w Łęcznej, gdzie zmarł następnego dnia. Pożar zagroził także innym mieszkańcom kamienicy. Ewakuowano 5 osób, w tym 3 uwięzione na balkonie, do których strażacy musieli dotrzeć przy użyciu podnośnika hydraulicznego. Sąd uznał, że oskarżeni działali wspólnie i z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
4: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie. A ten tragiczny skutek jest nieodwracalny. Pozostali najbliżsi zmarłych, zawsze wspominając te osoby, będą miały w pamięci drastyczne okoliczności ich śmierci. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
3: Mówiła Barbara Markowska, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Sąd zasądził również od oskarżonych solidarnie po 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdego z czworga członków rodzin ofiar. Po ogłoszeniu wyroku przedłużono wobec skazanych tymczasowy areszt do 18 września tego roku. Stronom przysługuje apelacja. W mediach społecznościowych rozgorzała ciekawa dyskusja dotycząca przyszłości gospodarczej i kulturalnej Wojsławic. Mieszkańcy oraz osoby związane z regionem zastanawiają się, czego dziś najbardziej brakuje w miejscowości i jakie inicjatywy mogłyby ożywić lokalną społeczność. Choć dostępne są lokale do wynajęcia, wyzwaniem pozostaje stworzenie miejsca lub atrakcji, które przyciągną zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających te strony turystów. Jednym z najczęściej komentowanych pomysłów jest stworzenie lokalu gastronomicznego połączonego z działalnością kulturalną. Mowa o kawiarni czy pizzerii z niewielką sceną, na której mogłyby się odbywać różne wydarzenia. Autor tego pomysłu deklaruje chęć prowadzenia części artystycznej, zaznaczając jednocześnie, że gastronomią powinien zająć się inny, doświadczony przedsiębiorca. Zdaniem mieszkańców takie miejsce mogłoby wypełnić lukę w ofercie spędzania wolnego czasu zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. W dyskusji pojawiły się też ogłosy dotyczące niewykorzystanego potencjału historycznego Wojsławic. Część mieszkańców uważa, że warto wyjść poza tradycyjne wydarzenia ludowe czy dożynki, stawiając mocniej na przykład na klimat szlachecki. Wśród proponowanych atrakcji pojawiły się m.in. grupy rekonstrukcyjne i pikniki historyczne. Jakie jeszcze pomysły podnoszono? Przeczytacie więcej na portalu supertydzień.pl.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: 21 maja Hala gala widowiskowo-sportowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku wypełni się dźwiękami piosenek sławiących piękno polskiego krajobrazu. To za sprawą wojewódzkiego konkursu piosenki przyrodniczej Tobie Ziemio Śpiewam. Jest organizowany przez lokalną placówkę oświatową we współpracy z wójtem gminy Dorohusk.
0: Na chwilę obecną, bo właśnie już tak przyjmujemy zgłoszenia, w tej chwili mamy już 43 wykonawców zgłoszonych do naszego konkursu, a myślę, że jeszcze pojawią się osoby chętne. Oczywiście nie robimy żadnej takiej selekcji, tylko selekcja polega na tym, że mamy wykonawców przedszkoli, klas 1-3, klas 4-6 i 7-8. Oczywiście dzielimy to na zespoły, bo takie zgłoszenia mamy, i solistów. Te zgłoszenia przedłużymy do końca tygodnia, bo ja wiem, że to jest czas egzaminów. Dla nauczycieli to też jest trudny czas zajęć, przygotowywania tych dzieci, więc mieli też prawo o tym zapomnieć. Więc my przypominamy i bardzo serdecznie prosimy o nadsyłanie tych zgłoszeń. Żadno nie zostanie odrzucone.
3: Mówi Halina Mysakowska, nauczyciel zespołu w Dorohusku. Na zwycięzców czekają nagrody i wyróżnienia.
1: Bonton Radio. W rytmie.

Zanim wybierzemy się na nasze lokalne drogi, to w Radiu Bonton zaglądamy do USA. Tam w Indy NXT, czyli zapleczu amerykańskiej Formuły 1, jeździ Tymek Kucharczyk. Miał jeździć w Formule 2, niestety, nie pykło z budżetem, ale pokazuje się mocno w Stanach, gdzie wygrał swój pierwszy wyścig i to nie byle jaki, bo na legendarnym torze Indianapolis. To tak jakby wygrał w Monako, tak kultowa jest to rzecz. Także czekamy, aż doczekamy się Tymka w F1.

0: znać.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W najbliższych kilkudziesięciu minutach przejazd kolejowy na Chełmieście zamknie się jeszcze nie raz, na co warto brać poprawkę, jeśli czas Was nagli. Jeżeli zdecydujecie się na objazd przez Metalową, to tam również czeka na Was szlaban, ale też ubytki w jezdni. Co do korków, to powoli się kończą, ale więcej samochodów może być jeszcze na wiadukcie wokół Ronda Dmowskiego, Ronda Zwini Turbinowego.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bon Radio. 104 i 9.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.
9: Dłonie mi drżą.

W średniowieczu byli błędni rycerze. Współcześnie, jak się okazuje, w Królówce błądzą kredki nie tylko, bo tam dalej jest tylko numeryczna nawigacja, nie ma nazwy ulic, to się jednak niedługo ma zmienić, o czym pisał Super Tydzień na swojej stronie, polecam wam tam zajrzeć. My póki co w Radiu Bonton zbliżamy się do 16. Zapraszam was na serwis informacji, tam będzie kilka rzeczy do usłyszenia. Będzie m.in. o zmaganiach Igi Świątek w Rzymie, będzie również o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej, gdzie oczywiście w akcji gaszenia uczestniczyli nasi lokalni strażacy. Jeszcze raz wszystkim wam dziękujemy za służbę, czapki z głów.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Reklama. A na zegarach godzina 16, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie postrzelaninie na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
8: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
7: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce naziemne. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
9: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka, ograniczone one mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
3: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
9: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
3: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
9: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
7: Dla porównania, stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Jeżeli chodzi o pogodę aktualnie, kochani, mamy około 13 stopni, ciśnienie wynosi 1004, jakość powietrza jest dobra. Na niebie pochmurno, ale spokojnie, niedługo tych chmur powinno być wedle mojej wiedzy już nieco mniej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Hełm Aleja Przyjaźni 2.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Hełm Przemysłowa 28.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: I jesteśmy 5 minut po godzinie 16 w radiu Bonton i pragnę Was kulturalnie powitać w rytmie dnia. Dosłownie, bo za chwilę program Bliżej Kultury. Dzisiaj Monika Łupkowska zabiera nas do Wojsławic. Tam będzie weekend pełen wrażeń. Po raz pierwszy odbędzie się tam Noc Muzeów. To już za chwilę. Zostańcie z nami. Z tej strony kulturalny Janek Zieliński i jeszcze do 17 jestem z Wami.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zbliżający się weekend w Wojsławicach zapowiada się bardzo atrakcyjnie, o czym więcej Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
3: Serdecznie zapraszamy Państwa, zarówno mieszkańców naszej gminy, jak i gości z regionu, 15 maja do Domu Kultury w Wojsławicach na godzinę 18 na wyjątkowe spotkanie autorskie z Gabrielem Cebratem, autorem książki Kupię Twoje Cierpienie. Ta książka to poruszająca opowieść o emocjach, o cierpieniu właśnie ludzkiej wrażliwości widzianych oczami dziecka, które próbuje zrozumieć świat dorosłych. Wielu czytelników podkreśla, że ta historia pozostaje w człowieku na długo, skłaniając do głębokiej refleksji. Co nas czeka? Na pewno będzie to okazja do poznania autora i jego twórczości, zdobycia książki z autografem czy z dedykacją, ale przede wszystkim będzie to okazja do rozmowy o życiu, o emocjach, które często nosimy w sobie przez długie lata. Okazja do wymiany doświadczeń, nie zawsze tych łatwych. To będzie na pewno ciekawe spotkanie, bez patosu, bez dystansu, za to z otwartością na czytelnika i zwykłą, szczerą rozmową. Zapraszamy zatem do Wojsławic na spotkanie z książką, a więc jedno z najbardziej wartościowych spotkań.
2: Dzień później Wojsławice obchodzić będą Noc Muzeów.
3: Pierwsza edycja Nocy Muzeum w naszej Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Tym samym dołączamy do Europejskiej Nocy Muzeów. O godzinie 18 do Europejskiej Nocy Muzeów. O godzinie 18 zaplanowaliśmy wieczór z muzeum, czyli spotkanie

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Już w 17:30 usłyszycie spot Radia Bon Ton. Najnowsze wydanie jest, można rzec, strzałem w dziesiątkę. Dosłownie, bo chełmskie zawody w darta cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Także zapraszam Was, aby rzucić okiem na rzutki w rytmie dnia. Konkretnie swym niezawodnym okiem spojrzy Marcin Petruk na 104,9 FM. Oprócz tego po sporcie czeka Was witamina FM. Dzisiaj mówię o propozycji ograniczenia dostępu do pewnych substancji dla osób poniżej 18 roku życia. Także zostańcie z nami, by poznać więcej szczegółów.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Ponton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Dziś przed piłkarzami Chełmianki kluczowe spotkanie w kontekście dalszej walki o awans do drugiej ligi. Domowym rywalem biało-zielonych będzie Krzo Ostrowiec Świętokrzyski, czyli obecny wicelider tabeli, do którego gospodarze meczu tracą 3 punkty. Zapowiada trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
6: Cały sezon pracowaliśmy, żeby właśnie taki mecz grać i to tylko fajnie, że jesteśmy w takim momencie. Jeśli chodzi o to nastawienie, tak, no to bojowo myślę, że te ostatnie tygodnie są bardzo pozytywne i wszyscy wiemy, o co gramy. No a co do taktyki, no to oglądaliśmy, że mamy przygotowane warianty, plan na to, w jaki sposób funkcjonować w tym meczu. No i co, i po 3 punkty.
5: Początek dzisiejszego meczu na stadionie przy ulicy Ceramicznej o godzinie 18. Rekordową frekwencją 46 osób cieszył się 5. turniej wiosennej ligi organizowanej w barze Miś przez Stildart Chełm. Uczestnicy z regionu, ale również dalszych zakątków województwa mierzyli się tym razem w eksperymentalnej formule 301 Double Out, mówi Łukasz Duczmal.
7: W pierwszym półfinale spotkali się Łukasz Duczmal i Grzegorz Bondaruk. Ostateczny wynik 3-4. Bondi jako pierwszy melduje się w finale. Drugi półfinał był pojedynek między kolegami z okolic Chrubieszowa. Mateusz Gałan versus Grzegorz Bucior. Grzegorz miał tego dnia duży atut w postaci dobrej gry na dystansie. Przy skróconym formacie Lega to ogromna przewaga, która zaniosła Grzegorza aż do finału. W wielkim finale potyczka między Grześkami. W tarczy lądowały coraz wyżej punktowane wartości, a rozgrywka nabrała świetnego tempa. Mecz godny finału, wysokie i szybkie zamknięcia, zacięta rywalizacja od początku do końca. Końcówka spotkania to popis kolegi z Chrubieszowa i zasłużona wygrana 3-4 nad reprezentantem gospodarzy.
5: Podium zamknęli natomiast ex aequo Łukasz Duczmal i Mateusz Gałan. Kolarze okrzowskiego pelotonu są w trakcie przygotowań do kolejnej medalowej rywalizacji. W najbliższy weekend zmierzą się oni z trasami maratonów krasowych w Prostkach i liczą na powtórzenie zeszłorocznych sukcesów. O dalszych planach mówi jeden z zawodników, Jarosław Garda.
8: Kolejnym przystankiem na mapie tego cyklu będą Siemiatycze, w których wystartujemy 30 maja. Z kolei czerwiec upłynie nam przede wszystkim pod znakiem zawodów Orient Gravel w Okrzowie. Jako współorganizatorzy i gospodarze tego wydarzenia dopinamy obecnie ostatnie szczegóły tras. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich fanów jazdy typu gravel. Linki do zapisów znajdziemy na stronie organizatora. Równolegle przez cały maj i czerwiec kontynuujemy zmagania w ramach Gminnej Ligi Rowerowej. Najbliższe spotkanie z młodymi cyklistami zaplanowano na 16 maja w Żmudzi.
5: Kolejne dwa etapy ligi odbędą się natomiast 6 czerwca w Rozdziałowie oraz 20 czerwca w Uchrze. Maty Staszowa po raz kolejny okazały się szczęśliwe dla zapaśników Luxów Łodawa, którzy startowali tam w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików regionu C. W roli sędziego zadebiutował jeden z wychowanków klubu, Jan Lenart, zaś pięcioosobowej drużynie udało się 3-krotnie stanąć na podium, mówi trener Robert Lenart.
9: Najlepiej zaprezentował się, zresztą zgodnie z moimi oczekiwaniami, Szymon Ciepołowicz, który we wszystkich walkach położył swoich przeciwników na łopatki. W finale pokonał zawodnika z cementu Gryfa Chełm w błyskawiczny sposób. Trzecie miejsce zajęli Antoni Paprota, Maciej Tureniec. Naprawdę trzeba powiedzieć, że doskonale sobie poradzili z zawodnikami ze stylu klasycznego. Paprota przegrał jedynie ze swoim odwiecznym rywalem ze stylu wolnego, ze Strasnego Stawu.
5: Blisko podium był Sebastian Sołtys, zdobywając cenne punkty dla klubu, zaś kolejne zwycięstwo dopisał do dorobku Alan Włoch. Sensei Bartłomiej Zakrzewski, prezes chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, wrócił już z Tokio, gdzie odbywał się turniej International Karate Friendship. W wydarzeniu rangi światowego czempionatu zajął on 12 miejsce w licznie obsadzonej kategorii kata powyżej 50 roku życia. Na tym jednak jego udział w turnieju się nie zakończył.
0: Następnie wystąpiłem na tym turnieju w roli arbitra, sędziując kumite. Po zakończonych mistrzostwach odbył się dwudniowy obóz szkoleniowy, w którym również wziąłem udział. Treningi między innymi odbyły się w japońskich górach w magicznej i zarazem świętej miejscowości Mitsumine, gdzie twórca karate Kyokushin Sosei Matsuotatsu Oyama prowadził treningi dla swoich zawodników i od tamtej pory ta tradycja jest wciąż kontynuowana. Prowadzący był Kancho Shokei Matsui, prezydent International Karate Organization, który w sposób bardzo wyjątkowy przekazał wiedzę, podkreślając, że najważniejszą rzeczą w karate jest samodyscyplina i zaangażowanie w to, co się robi.
5: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. Obecnie również pod jego okiem wychowankowie chełmskiej Satori przygotowują się do kolejnych zawodów, w tym również do Mistrzostw Europy, które w weekend rozegrają się w bułgarskiej Warnie. Druga runda Pucharu Polski Open w Tarnowie okazała się udana dla Damiana Siedleckiego, reprezentanta MKS-u Dragon Helm, który dwukrotnie uplasował się tam na podium. O szczegółach prezes klubu Jan Domski.
10: Paramin dowolny 3x20, drugie miejsce 560 punktów. W konkurencji KPM 40, drugie miejsce 391 punktów. W konkurencji karabinu dowolnego 40 leżąc, 12 miejsce 384.
5: Ponadto w Tarnowie chełmskiego Dragona reprezentowali jeszcze Seweryn Jezierski i Miłosz Drozda, którzy w tych samych konkurencjach zajmowali lokaty w pierwszych 15.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Niedawno podjęto decyzję, że w Lublinie od nowego roku wejdzie nocna prohibicja. Temat ten zresztą cyklicznie powraca w Chełmie, czy dalej wreszcie naszej okolicy, gdzie takie ograniczenie obowiązuje już w okolicach Jeziora Białego. My jednak dzisiaj nie o zakazach związanych z alkoholem. Janek Zieliński, zapraszam. Dzisiaj ponownie przenosimy się do Warszawy, bo pod obrady Sejmowej Komisji do Spraw Petycji trafi pismo dotyczące ograniczenia sprzedaży leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych dla osób nieletnich. Zdaniem autorki brak takiego nadzoru sprzyja nadużyciom. Żeby nie szukać daleko, taki argument pojawił się przy dyskusji dotyczącej utworu Taco Hemingwaya pod tytułem Zakochałem się pod apteką, który zdaniem niektórych komentujących miał skłaniać młodych słuchaczy do zażywania solpadeiny, leku, który jest wymieniony w tekście. Jednak wzmianka została usunięta na podstawie decyzji głównego inspektora farmaceutycznego, który stwierdził, że raper dopuścił się reklamy środku. Wróćmy jednak do petycji, bo sprawa nie jest nowa. Już w 2022 roku posłowie w interpelacjach do Ministerstwa Zdrowia pytali się o potencjalne restrykcje właśnie w obawie przed dalszym wzrostem przedawkowań. Resort odpowiedział, że wyeliminowanie zjawiska jest niemożliwe, a same leki odpowiednio stosowane są bezpieczne. Parlamentarzystom wtórował raport Najwyższej Izby Kontroli z 2024, w którym zauważono, że przeciwbólowe leki bez recepty są eksponowane w sklepach obok słodyczy czy innych produktów spożywczych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wtedy, że rozpoczyna prace analizujące możliwe wprowadzenie zmian w prawie farmaceutycznym, lecz od tamtego czasu nie pojawiły się nowe informacje. Autorka nowej petycji, pracująca jako pedagog szkolna, co istotne, wnosi o wdrożenie obowiązku okazania dowodu przy zakupie, ograniczenie ilości środków możliwych do zakupienia jednorazowo i wycofanie takich leków ze sklepów spożywczych, aby były one obecne tylko w aptekach. Zauważa także, że to zjawisko stwarza zagrożenie większej obecności zachowań autoagresywnych u młodzieży, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych. Tak więc, to by było póki co na tyle. Co wy sądzicie na ten temat? Piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, pod naszym postem na Facebooku. Zapraszam do interakcji i dziękuję wam za dzisiaj. Życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Babe.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja.
0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia. Tak.

po pracy w Diablo. Nieważne jednak, co wy wybierzecie, życzę wam piekielnie dobrego wieczorku i zapraszam was na jutrzejsze popołudnie o tej samej porze. Dzięki wam za dzisiaj, do usłyszenia. Janek Zieliński w Rytmie Dnia, Radio Bonton.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Chcesz przygotować

0: Smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton.

0: obniż stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu, tym razem

0: Władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
1: Polka pokonała dziś piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Policjanci z Chełma na podium wojewódzkich eliminacji ratowników policyjnych będą reprezentować Lubelszczyznę w ogólnopolskim finale w Słupsku. Uważajcie na fałszywe SMS-y o mandatach. Oszuści podszywają się pod aplikacją mObywatel i próbują wyłudzić dane do kart płatniczych. Centrum Społeczno-Kulturalne oraz Urząd Gminy Gorzków zapraszają do udziału w biegu Jana III Sobieskiego. Odbędzie się 7 czerwca. Zapisy trwają. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do aktywnego udziału i wspólnego sportowego świętowania. O tym wydarzeniu opowiemy więcej za niecałe pół godziny. Do usłyszenia o 17.30.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju, przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
4: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
1: Jarek Hołota, witam w środę, 13 maja. To dzień, w którym historia muzyki spisała się zarówno na ślubnych kobiercach, jak i kinowych ekranach. Zaczynamy w roku 1941. Na świat przyszedł Richie Valens, choć jego kariera trwała zaledwie 8 miesięcy i została tragicznie przerwana przez katastrofę lotniczą. Richie zdążył stać się pionierem rock'n'rolla i prekursorem latynoskiego rocka. Jego La Bamba to utwór, który zna absolutnie każdy, a sam Valens do dziś pozostaje symbolem młodzieńczej energii wielkiego niespełnionego talentu. Przenosimy się do roku 1966. Swoje 60. urodziny świętuje dziś Darius Rucker. Wielu z Was pamięta go zapewne jako lidera grupy Hootie and the Blowfish, która w latach 90. podbiła świat hitem Let Her Cry. Darius udowodnił jednak, że prawdziwy artysta nie boi się zmian. Dziś jest

Zaglądamy do roku 1971. To był dzień wielkiego wydarzenia w świecie rocka w Saint-Tropez. Mick Jagger poślubił Biankę Perez Mora Macias. To nie był zwykły ślub, to był manifest stylu życia rockstara. Na liście gości znaleźli się m.in. Paul McCartney, Ringo Starr, a samo wydarzenie do dziś jest wspominane jako jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii popkultury, łączący świat mody z buntowniczą energią Rolling Stones. Przeskakujemy do roku 1996. Dokładnie 30 lat temu świat zaczął niebezpiecznie wirować w jednym rytmie. Utwór Macarena duetu Los del Rio wszedł do pierwszej 40 amerykańskiej listy Billboardu, rozpoczynając globalne szaleństwo. Niezależnie od tego, czy byliście fanami tego nurtu, czy nie, w 1996 roku nie dało się uciec przed tym układem tanecznym. To był dowód na to, że muzyka potrafi zjednoczyć cały glob w jednym prostym geście. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak jubileuszem człowieka, który jest żywym dowodem na to, że muzyka jest językiem duszy. Dokładnie 76 lat temu, 13 maja 1950 roku, urodził się Stevland Hardaway Judkins, którego świat poznał jako Stevie'ego Wondera. Cudowne dziecko, wirtuoz niemal każdego instrumentu i właściciel jednego z najwspanialszych głosów w historii. Stevie zdobył 25 nagród Grammy i nagrał dziesiątki przebojów, które towarzyszą nam w największych chwilach życia. Dziś ten genialny artysta świętuje swoje 76. urodziny, a jego muzyka pełna optymizmu, miłości i genialnego funku wciąż brzmi tak samo świeżo i inspirująco. Zamykając dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, wracamy do roku 1950 i narodzin tego giganta. Skoro świętujemy urodziny Stevie'ego, w radiu Bonton nie może zabraknąć utworu, który jest esencją jego talentu. Piosenki o miłości, która jest tak uniwersalna, że nie potrzebuje żadnego tłumaczenia. To idealny moment, by po prostu zadzwonić do kogoś bliskiego i powiedzieć mu coś miłego. Przed wami jubilat w swoim absolutnie najsłynniejszym wyznaniu.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. Po godzinach.
10: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Reklama.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
7: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz

0: Bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
3: Reklama.
4: Lokalne wiadomości Radia Bon Ton, jest 17.30. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach do 11 ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych. Dzięki temu będą reprezentować lubelski garnizon policji w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w Szkole Policji w Słupsku. W rywalizacji wzięło udział 21 dwuosobowych patroli z Komend Miejskich i Powiatowych Lubelskiego oraz funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Zawody rozegrano na terenie obiektów szkoleniowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Ośrodka Szkolenia Policji. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz konkurencją praktyczną rozgrywaną w warunkach symulowanej interwencji policyjnej. Celem zawodów jest podnoszenie umiejętności ratowniczych oraz wymiana doświadczeń między funkcjonariuszami. Po podsumowaniu wyników zwyciężył patrol z Chełma w składzie podkomisarz Paweł Burda i młodszy aspirant Piotr Pędzik. Drugie miejsce zajęli policjanci z Lublina. Mieszkańcy naszego regionu powinni zachować szczególną czujność po otrzymaniu wiadomości SMS dotyczących rzekomych wykroczeń drogowych. Przestępcy rozsyłają komunikaty o nieopłaconych mandatach, w których podają się za administratorów rządowej aplikacji mObywatel. W treści wiadomości umieszczony jest link prowadzący do fałszywej strony, która ma służyć do uregulowania należności. A w rzeczywistości jest to pułapka mająca na celu wyłudzenie danych z kart płatniczych i kradzież pieniędzy z konta. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by pod żadnym pozorem nie klikać w podejrzane odnośniki, nie ulegać presji czasu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto samodzielnie zalogować się do oficjalnej aplikacji mObywatel i tam sprawdzić stan swoich zobowiązań.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie oraz Urząd Gminy Gorzków zapraszają do udziału w wydarzeniu Bieg Jana III Sobieskiego. Odbędzie się 7 czerwca na płycie boiska sportowego w Gorzkowie Osadzie.
5: W imieniu pana wójta serdecznie wszystkich państwa zapraszam na nasze wyjątkowe sportowe wydarzenie, które połączy aktywność fizyczną, piękne krajobrazy i lokalną gościnność. Na uczestników czekać będzie 10-kilometrowa trasa prowadząca przez malownicze tereny gminy Gorzków, wśród pól, lasów i przepięknych widoków, które z pewnością zachwycą każdego miłośnika biegania i natury. Bieg będzie doskonałą okazją, by sprawdzić swoje możliwości, poczuć sportowe emocje i spędzić aktywnie czas w wyjątkowej atmosferze naszej gminy. Organizatorem wydarzenia jest gmina Gorzków, a ogromnego wsparcia udzielają nam także koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Gorzków, które zadbają o to, aby nikt z Gorzkowa nie wyjechał z pustym brzuchem. Na uczestników i gości będą czekały również regionalne przysmaki, domowe wypieki i pyszne lokalne potrawy.
4: O ofercie mówi Anna Kot z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie i dodaje.
5: Podobnie również jak w roku ubiegłym, pamiątkowe gliniane medale stworzone zostaną przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gorzkowie pod okiem pani Martyny Gielety, rękodzielniczki z naszej gminy, która w swoim glinianym spichlerzu tworzy prawdziwe cudeńka. Nie czekajcie państwo, zapiszcie się już dziś i dołączcie do naszego wyjątkowego wydarzenia. Szczegóły oraz zapisy dostępne są na naszym fanpage'u Biegu Jana III Sobieskiego w Gorzkowie, a zaznaczam, że zostały już nam ostatnie wolne miejsca.
4: A patronat nad całym wydarzeniem sprawują Radio Bon Ton i Super Tydzień. Jutro społeczność niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi Razem w Chełmie spotka się z wyjątkowym gościem. Szkołę odwiedzi bowiem sędzia Anna Maria Wesołowska, specjalistka w zakresie przestępczości zorganizowanej i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Odbędą się też warsztaty i spotkania edukacyjne adresowane do uczniów, rodziców i przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą. W inicjatywie uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele sądu, policji, kuratorzy, pracownicy poradni, kuratorium oraz

0: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jak podkreślają organizatorzy, celem przedsięwzięcia jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz współpracy na rzecz młodych ludzi. A to kolejna już inicjatywa Szkoły Razem, która aktywnie angażuje się w działania edukacyjne i profilaktyczne.
1: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.hełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: To jest Bonton Radio.

0: obniży stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z cent zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
4: I'm really happy with the way I played.
3: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: A finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
7: This is a tough moment.
3: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywale mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
6: Pierwszy mecz w Grancu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z Nadmorza. Walka o być albo nie być w ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa pod podejmie Jagiellonia Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli na dwie kolejki przed końcem sezonu. Do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKOL będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami. Poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
0: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju, przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
10: Bonton Radio po godzinach.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie, na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Obelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
8: Bonton

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to jest hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś bierzemy na warsztat jedną z najpotężniejszych ballad w historii rocka. Utwór, który udowodnił, że faceci w skórzanych kurtkach potrafią płakać przed mikrofonem tak przekonująco, że miliony ludzi na całym świecie płaczą razem z nimi. Przed nami Bon Jovi i ich monumentalne Always. Sprawdźmy fakty, bo historia powstania Always to opowieść o wielkim błędzie pewnej wytwórni filmowej. John Bon Jovi napisał tę piosenkę w 1993 roku na prośbę twórców filmu Romeo is Bleeding. Jednak po obejrzeniu wczesnej wersji filmu John uznał, że produkcja jest słaba. Postanowił więc piosenkę schować do szuflady i nie pozwolił na jej wykorzystanie w ścieżce dźwiękowej. Gdyby nie namowa kolegów z zespołu i producentów, Always mogłoby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Ostatecznie utwór trafił na album z największymi hitami grupy zatytułowany Crossroad w 1994 roku. I co się stało? Stał się ich najlepiej sprzedającym singlem w historii, rozchodząc się w ponad

1,5-milionowym nakładzie w samych Stanach Zjednoczonych, okupując szczyty list przebojów przez wiele miesięcy. Nie da się zapomnieć o teledysku do Always. To niemal krótki film fabularny, w którym wystąpiły wschodzące gwiazdy Hollywood. Carla Gugino oraz Kerry Russell. Historia o zazdrości, pożarze i niespełnionej miłości idealnie zgrała się z dramatycznym tekstem utworu. Ale Always to także ważny moment w historii samego zespołu. Był to ostatni singiel, na którym zagrał oryginalny basista grupy Alec John Such. Krótko po premierze opuścił on zespół, kończąc pewną epokę w historii formacji z New Jersey. John Bon Jovi musiał w tej piosence wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności wokalnych. Wysokie nuty w finale utworu są tak wymagające, że podczas koncertów John często musiał zmieniać aranżację, by oszczędzać struny głosowe. To właśnie ten wysiłek i autentyczna pasja sprawiły, że Always stało się hymnem wszystkich złamanych serc. Always to dowód na to, że czasem warto zaufać instynktowi i nie oddawać swoich najlepszych pomysłów tam, gdzie nie zostaną docenione. To piosenka o obietnicy, która trwa wiecznie, zupełnie jak miłość naszych słuchaczy do Radia Bon Ton. Dzięki za wspólne odkurzanie wspomnień. Przed nami Bon Jovi. Przygotujcie chusteczki albo po prostu podkręćcie radio. Oto Always.

0: obniży stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: No, finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
6: This is a tough moment.
3: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywalem mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
5: Pierwszy mecz w Grancu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z Nadmorza. Walka o być albo nie być w ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20.30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię. Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKO, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami. Poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
0: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju, przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
4: Radio i wszystko gra.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, witam ponownie. Zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynów. Trzech mężczyzn zostało skazanych na dożywotnie więzienie za brutalne zabójstwo dwóch osób w kamienicy przy ulicy Narutowicza w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Do samej zbrodni doszło 24 marca ubiegłego roku. Według ustaleń sądu oskarżeni przebywali w mieszkaniu razem z pokrzywdzonymi. Najpierw brutalnie pobili dwóch mężczyzn, uderzając ich pięściami i kopiąc po głowie oraz ciele. Jeden z pokrzywdzonych został też uderzony taboretem. Następnie sprawcy ułożyli nieprzytomnych na podłodze, przykryli ich materiałami i meblami, po czym podpalili zgromadzone przedmioty i uciekli z mieszkania. Jeden z pokrzywdzonych zginął na miejscu, drugi z rozległymi oparzeniami trafił do wschodniego centrum oparzeń w Łęcznej, gdzie zmarł następnego dnia. Pożar zagroził także innym mieszkańcom kamienicy. Ewakuowano wtedy 5 osób, w tym 3 uwięzione na balkonie, do których strażacy musieli dotrzeć przy użyciu podnośnika hydraulicznego. Sąd uznał, że oskarżeni działali wspólnie i z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
2: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie. A ten tragiczny skutek jest nieodwracalny. Pozostali najbliżsi zmarłych, zawsze wspominając te osoby, będą miały w pamięci drastyczne okoliczności ich śmierci. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, na

0: to odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
1: Podsumowywała Barbara Markowska, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Sąd zasądził również od oskarżonych po 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdego z czworga członków rodzin ofiar. Po ogłoszeniu wyroku przedłużono wobec skazanych tymczasowy areszt do 18 września tego roku. Stronom przysługuje apelacja. Zapadło też prawomocne rozstrzygnięcie w sporze dotyczącym odebrania dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Sąd apelacyjny w Lublinie oddalił zażalenie w tej sprawie i uznał, że droga sądowa jest niedopuszczalna. To oznacza, że wcześniejsze postanowienie stało się prawomocne, a miasto może nie odzyskać środków w ramach dotychczasowego sporu. Sprawa dotyczy jednej z najważniejszych zapowiadanych inwestycji historyczno-edukacyjnych w regionie. Projekt miał mieć znaczenie ogólnopolskie, a jego koszt szacowano na setki milionów złotych. Po decyzji sądu kluczowe pozostaje pytanie o dalsze finansowanie tego przedsięwzięcia. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z pytaniami o to, czy magistrat uznaje sprawę utraconej dotacji za zamkniętą, czy planuje kolejne działania prawne lub administracyjne oraz czy będzie szukał pieniędzy z innych źródeł. W marcu podpisano list intencyjny między Ministerstwem Obrony Narodowej a władzami Chełma. Zgodnie z zapowiedziami muzeum ma powstać jako oddział Muzeum Wojska Polskiego, natomiast Centrum Prawdy i Pojednania ma pozostać już w gestii miasta. Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę budynku przy ulicy Hrubieszowskiej. Wykonawcą jest Asseco Construction, a obecnie prowadzone są prace projektowe. Drugi etap dotyczy dokumentacji dla pozostałej części terenu. Jeszcze nie wiadomo, czy prawomocne rozstrzygnięcie wpłynie na harmonogram, zakres inwestycji, czy też podział kosztów między samorządem a instytucjami państwowymi. Rada Powiatu we Włodawie przekazała ponad 2 200 000 zł na wsparcie włodawskiego szpitala. Te pieniądze zostaną przeznaczone na wkład własny do kluczowej inwestycji w rozwój opieki geriatrycznej i długoterminowej. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy wartość całego przedsięwzięcia sięgnie prawie 14 milionów złotych. Najważniejszym punktem zmian jest utworzenie nowoczesnego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego z 60 łóżkami. Starosta włodawski Mariusz Zańko podkreśla, że to kolejny krok w procesie naprawczym placówki, która zmaga się z trudną sytuacją finansową. Od początku kadencji samorząd wsparł szpital kwotą ponad 10 milionów złotych. Te środki pomagają nie tylko w inwestycjach, ale także w spłacie zadłużenia i zakupie nowego sprzętu medycznego. Nowy oddział geriatryczny ma być realną odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa w regionie. Inwestycja ma odciążyć rodziny osób przewlekle chorych, zapewniając ich bliskim profesjonalną opiekę medyczną na miejscu. Dzisiaj w wiadomościach lokalnych informowaliśmy także o planach utworzenia Sobiborskiego Parku Narodowego, które wywołały również kontrowersje w kontekście publicznego opowiedzenia się przeciwko tej nowej formie ochrony przyrody w regionie przez wójta gminy Włodawa Dariusza Semeniuka. Stanowisko włodarza jest pokłosiem niedzielnego spotkania w Orchówku, gdzie radni, przedsiębiorcy, leśnicy i mieszkańcy debatowali nad koncepcją przedstawioną przez organizacje przyrodnicze. Mimo że pomysłodawcy z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zapewniają o korzyściach, które płyną z promocji regionu i rozwoju turystyki, to lokalna społeczność patrzy na projekt z dużym dystansem. Wójt Dariusz Semeniuk podkreśla, że chociaż jako mieszkaniec i myśliwy doskonale zna, a także ceni walory lasów sobiborskich, to już jako gospodarz gminy musi priorytetowo traktować walkę z bezrobociem i wyludnianiem się regionu. Według danych statystycznych z końca 2025 roku właśnie powiat włodawski zmaga się z jedną z najtrudniejszych sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim. Władze gminy stoją na stanowisku, że rozwój turystyki nie zastąpi stabilnego zatrudnienia, które mogą dać nowoczesne zakłady produkcyjne, przetwórstwo czy choćby branża drobiarska. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Dariusz Semeniuk zaznaczył, że gmina nie może pozwolić sobie na nakładanie dodatkowych barier administracyjnych, które mogłyby zablokować lekki przemysł. Według koncepcji przyrodników park miałby objąć tereny gmin Włodawa, Hańsk, Wyryki i Wola Uchruska, ale z wyłączeniem gruntów prywatnych i zabudowanych. To jednak nie uspokaja samorządowców, którzy zapowiadają konsekwentną obronę interesów mieszkańców i prawa do gospodarczego rozwoju tego regionu.
2: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: obniż stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowego.

0: wyjątkowo jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
1: Polka pokonała dziś piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
2: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104.9 FM.
3: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104.9 FM. Nasze małe wyspy dzisiaj kolorowe. Kolorowe za sprawą Małgosi Łepik-Szostak, która niedawno miała wernisaż w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Byłam na tym wernisażu. Wtedy się wstydziłam nagrać rozmowę. Zresztą też nie było jakby okazji, bo mnóstwo osób podchodziło do Małgosi, gratulowało, bo rzeczywiście prace przepiękne, kolorowe. I myślę, że jeżeli przyjdziecie, kochani, na wystawę Małgosi do Chełmskiej Biblioteki Publicznej, to na pewno potwierdzicie to, co powiedziałam. No a dzisiaj, mam nadzieję, Małgosia opowie o tej wystawie i o tym, dlaczego właśnie ta pasja, dlaczego malarstwo, dlaczego ta tematyka. Witam Cię, Małgosiu.
4: Witam serdecznie i słuchaczy, i Ciebie, Aniu.
3: Jak się zaczęło? Od kiedy malujesz i dlaczego właśnie malujesz?
4: Malowałam chyba zawsze. Może nie malowałam, tylko rysowałam. Zaczęło się jeszcze w podstawówce. Miałam takiego wspaniałego nauczyciela od plastyki, pana Lewczuka. I w zasadzie chyba on pierwszy zauważył, że coś może ze mnie być. Z tym, że nie traktowałam tego rysowania jako wielkiej pasji, dlatego że w tym czasie w podstawówce ja miałam jeszcze masę innych atrakcji. Miałam gimnastykę artystyczną 3 razy w tygodniu, miałam dodatkowy język niemiecki. Więc rysowanie to było tak bardziej dla frajdy, a nie żeby się tam, powiedzmy, sprawdzać i robić coś na konkursy czy wystawy. I to się tak za mną ciągnęło przez wiele lat. W sumie sam rysunek. I to była chyba moja pierwsza potrzeba, kiedy tak naprawdę sięgnęłam po ołówek i po węgiel. Bo dzieciństwo miałam w tym czasie, kiedy trudno było jakieś plakaty, o jakieś ilustracje ciekawych tam, powiedzmy, muzyków, piosenkarzy, prawda, na tym. A w pokoju chciało się mieć jednak coś takiego, więc dlaczego nie? Pamiętam, mój pierwszy taki plakat był z Limalem, drugi był z Bruce'em Lee. W podstawówce też udało mi się namalować pierwszy swój portret kolegi z klasy. No i później przez jakiś czas chyba to odstawiłam. Były inne, ciekawsze rzeczy. No i po latach, po wielu latach wróciłam już nie do rysunku, tylko już bardziej zajęłam się, zainteresowałam się kolorem.
3: A jak myślisz, dlaczego to cały czas jest z tobą? Bo wiele osób młodych wiele dzieci ma jakieś pasje, jakieś zainteresowania, to potem zanika. A myślę, że jest niewiele ludzi, którzy te swoje zainteresowania kultywują również wtedy, kiedy są już dorośli.
4: Może i ze mną byłoby tak samo, gdybym na jakimś tam etapie, w tym wczesnym etapie swojego życia zdecydowała, że będzie to również mój zawód. Pewnie bardzo szybko bym się wypaliła, straciłabym jakieś tam tematy do malowania, do rysowania, do przekazania czegoś w ogóle światu za pomocą pędzla i płótna. A dzięki temu, że robię to wtedy, kiedy chcę. Wtedy, kiedy mam nastrój, wtedy, kiedy coś mi wpadnie w oko, obejrzę jakiś film, czasami to jest muzyka. No to sprawia mi wtedy przyjemność i może dlatego właśnie to jest tak kontynuowane przez tyle lat i z nieustającą pasją.
3: Mhm. Małgosiu, jak zaczynałyśmy rozmawiać, to zapytałaś, czy będziesz mogła wybrać muzykę do audycji i oczywiście jak najbardziej. Czy masz już jakiś pomysł muzyczny?
4: To znaczy ja uwielbiam muzykę lat 80., 90. Uwielbiam Depeche Mode, uwielbiam Police Stinga, ale też Electric Light Orchestra. Te kawałki jakoś tak, nie wiem, no, dają mi energię do życia. Nie ukrywam, że na przykład jak maluję jakąś swoją pracę, zajmuje mi to na przykład tydzień czy nawet dłużej, to podczas malowania jeden kawałek leci mi na okrągło. I przy tym jednym kawałku po prostu tworzę jakąś swoją pracę.
3: To jaki ostatnio utwór brzmiał w tle?
4: To znaczy może nie jeden utwór, ale właśnie Depeche Mode.
3: Teraz właśnie może posłuchamy Depeche Mode, a za chwilę spotkamy się z Małgosią Łepik-Szostak, która opowie może o tym, jak powstaje taka praca i dlaczego akurat taka.

0: Nasze małe wyspy. Dzisiaj o obrazach Małgosi Łepik-Szostak i o niej samej. No i o tym właśnie, jak te obrazy powstają. Czy to jest jakiś system, już masz wypracowany, który się sprawdza, czy to wszystko idzie tak spontanicznie?
1: Kiedy zaczynałam rysować, to było wszystko właśnie takie na spontanie. W 17 roku przygarnęło mnie Stowarzyszenie Pasja. Kiedy zaczęłam razem z nimi uczestniczyć w tych wystawach grupowych, zauważyłam, ile jeszcze muszę się nauczyć. Czułam się taka niedokształcona, prawda, w stosunku do moich koleżanek i kolegów. I bardzo dużo zawdzięczam studiom podyplomowym z malarstwa. To mi trochę otworzyło oczy na technikę, na łączenie farb, na perspektywę i zaczęłam malować inaczej. Później przyszła grafika komputerowa i wracając, Aniu, do twojego pytania, zdarza mi się na przykład w tej chwili, że projektuję swoją pracę właśnie na komputerze, w grafice i dopiero później przerzucam to na płótno.
0: Czyli teraz jest mniej spontanu, teraz bardziej...
1: To znaczy nie, spontan jest bardziej właśnie graficzny, nie? Że łatwiej mi jest po prostu coś wplatać na komputerze i dopiero później, kiedy już widzę gotowy efekt, że to jest to, to przekładam to na płótno.

0: twoich pracach jest dużo Japonii, prawda? Skąd się to wzięło?
1: To jest moja ostatnia fascynacja, dlatego że znajomi poprosili mnie o zrobienie projektu aranżacji i wizualizacji ich mieszkania właśnie w stylu japońskim. I to był dla mnie kosmos, nie ukrywam, bo nawet w szkole, kiedy poznawałam zasady projektowania i aranżacji mieszkań, no to ze stylem tym wschodnim nie miałam zupełnie do czynienia nic, więc zaczęło się poszukiwanie jakiejś inspiracji, wchodzenie na internet najczęściej, na YouTube i oglądanie czy jakichś relacji z Polaków, którzy powiedzmy byli w tej części świata. No i zaczęły mi się otwierać oczy na ich kulturę, na ich sztukę, zaczęłam oczywiście od malarstwa, zaczęłam od fresków, no bo to było jak gdyby związane z tym, co lubię. Ale później zaczęła się też fascynacja sztuką użytkową. Prawie klęknęłam na kolana, kiedy zobaczyłam właśnie te wszystkie dodatki do wyposażenia wnętrza. Zachwyciłam się sposobem przekazywania światła, oświetlenia właśnie w tych wschodnich kulturach. No i wydaje mi się, że jeżeli będę kiedyś robiła remont swojego mieszkania, to wykorzystam to na pewno.
0: Zauważyłam, że twoje prace mają takie bardzo kontrastujące kolory, wyraziste. One są bardzo wyraziste i te kolory są takie rzucające się w oczy, co mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię takie połączenia. Dlaczego tak?
1: To znaczy właśnie te kontrastowe to powstają chyba wtedy, kiedy chyba i w moim życiu jakoś tak lepiej się układa, kiedy ja jestem jakaś szczęśliwa bardziej albo, nie wiem, zrelaksowana. Może też jakiś utwór pobudza mnie do tego, żeby energię, którą mam w sobie, przekazać na obrazy. No jest kilka faktycznie takich prac kontrastowych. Motyl powstał w zasadzie podczas, pomysł na tego motyla, to powstał podczas rozmowy właśnie w pasji, kiedy kolega powiedział, że maluje motyle, nie? Tak sobie pomyślałam, nie, ja też swojego będę miała. Więc tak powstała jedna praca. Później doszłam do wniosku, że ten motyl to chyba jednak musi mieć coś, na czym mógłby usiąść, więc powstała druga praca tego typu. No i trzecia praca z cyklu tego tryptyku. No to już taka trochę bardziej może nierealistyczna w odbiorze, natomiast też starałam się, żeby połączyć ją z tą pierwszą pracą koloru. Ale też moje prace są ich takie monochromatyczne, bo jest jedna praca taka typowa w pomarańczach, ostra. To, co powiedziałaś wcześniej, te prace związane ze wschodem, one też raczej nie mają zbyt dużo koloru. Tutaj starałam się przekazać jak gdyby symbolizm tego, co chciałam uzyskać. Tym bardziej, że właśnie te prace japońskie na wystawie to są prace, które docelowo trafią do tego mieszkania, które zaprojektowałam.
0: To taki jednorazowy projekt, czy jednorazowy?
1: Tak. Ale przy każdym projekcie, takim mieszkalnym, który robię, który później ktoś akceptuje, zostawiam swój podpis. To znaczy staram się aranżację robić tak, żeby gdzieś trafiła moja praca. I przyjemnie mi jest, że właśnie ludziom się to podoba. No, ja też jestem zadowolona, bo zostaje jakiś ślad, prawda? Nie tylko na papierze, że coś tam było, mebelki poustawiane czy płytki poklejone, ale też coś, co wisi, przyciąga wzrok, pewnie cieszy.
0: Na pewno. Małgosiu, czego teraz posłuchamy?
1: A może coś Polisów?

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama. 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.
3: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Małgosia Łepik-Szostak na naszych małych wyspach opowiada o swojej pracy, a właściwie nie, bo to nie jest dobre słowo, swojej pasji, bo już mówiłyśmy, Małgosia właściwie mówiła, że gdyby malowanie obrazów było jej pracą, to pewnie szybko by się jej znudziło. No, ale się nie znudziło na szczęście. Małgosiu, powiedz, co najbardziej lubisz malować? Czy są jakieś takie ulubione modele i ulubione rzeczy, które potem przelewasz na płótno?
4: Zawsze byłam zafascynowana astronomią, kosmosem. Później to przelałam na science fiction. Wyrosłam na Star Warsach, Stargate'cie, Star Trek'u. To są takie moje klimaty, jeśli chodzi o filmy i oderwanie się od rzeczywistości. I chyba te moje takie kolorowe już prace, już malowane farbami, to były trochę z pogranicza tego. Będzie to można zobaczyć też na wystawie, bo jest pustynia Tatooine ze Star Warsów, jest fremenka z Duny, ale jest też odwzorowanie jednego z pierwszych zdjęć jednej z sond, która wylądowała na Marsie. Także mam własnego Marsa, co prawda jest to, nie wiem, 70 chyba na 90, także postawię tam tylko psią budę, ale mam.
3: No to zazdroszczę ci, Małgosiu, bo ja nie mam. A Gosiu, jak myślisz, co wnosi to malarstwo w twoje życie? Jak ono ci pomaga? Czy jest jakąś terapią? Bo mówiłaś, że w zależności od tego, jakie są sytuacje w życiu, to te prace też się zmieniają, prawda?
4: Na pewno mnie wycisza. W pewnym sensie resetuje to, co mi przeszkadza. Bo w momencie, kiedy zaczynam malować, kiedy już trafiam na temat, który chcę zrobić na płótnie, to odrywam się całkowicie od rzeczywistości. Nie jem, nie odbieram telefonów, bo najczęściej po prostu nie słyszę, tylko po prostu maluję. Kilka godzin, kilkanaście czasami, bardzo często w nocy maluję, bo po prostu lubię tą porę na malowanie. No i tak jak mówię, że wtedy dodatkowo jeszcze działa na mnie muzyka. To musi być konkretny jakiś utwór, przy którym maluję tupie nogą, nie? Niektóre moje prace, właśnie to jest chyba śmieszne trochę, ale niektóre moje prace powstają w poziomie. To znaczy kładę po prostu płótno nie na sztaluce, tylko na podłodze, bo wtedy mam najszybszy dostęp do wszystkich farb, także na kolanach i te kolana czasami bolą. Nawet rok temu na wystawie miałam też swoją wystawę w swojej takiej rodzinnej miejscowości w Wysławicach. Kiedy przyznałam się do malowania na kolanach, to otrzymałam od organizatorów wystawy na kolanniki. Cudowny prezent, wykorzystywany jest non stop w tej chwili, a sama nawet wcześniej nie pomyślałam o tym, że tak się można zabezpieczać, nie? Mm-hmm. No, pomaga. Także pomaga. Mm-hmm. No, także na pewno dużo mi daje to malowanie. Kosztowo trochę też, bo w momencie, kiedy zaczynam malować, to na przykład zapominam o tym, że sobie obiad wstawiłam na kuchni, więc poszło mi kilka garnków, kilka patelni, nie? Bo przychodziłam po kilku godzinach do kuchni, okazało się, że no, po prostu spaliło się.
3: Prawdziwa artystka. Mhm. Mhm. Myślisz o sobie jako artystce?
4: Nie. Nie. Nie, dlatego że ja nie potrafię ocenić swoich prac sama. To znaczy, no, maluję, dopóki mi nie zaśpiewa ten obraz, nie? Ale potrzebuję kogoś, kto by mnie upewnił w tym, że, no, że to jest warte pokazania innym. I taką pierwszą osobą, która jest moim takim prywatnym, rodzinnym krytykiem, jest mój syn. Zawsze jak namaluję jakąś pracę, to wysyłam mu, no i odpisuje mi. I w zależności od tego, jak on mi to odpisze, jakim słowem, to ja wiem, że to jest dobre, że mogę to, powiedzmy, pokazać światu, albo że jeszcze powinnam trochę nad tym popracować.
3: Jest szczery?
4: Tak, tak, aż do bólu czasami.
3: Dzieci. No ale cóż bez nich. Małgosiu, ty sprawiasz wrażenie właśnie bardzo skromnej osoby. Mhm. I taka wystawa, takie wydarzenia, gdzie jest tłum ludzi, to mam wrażenie, że są tak. Dla ciebie trudne, prawda?
4: Ja nie ukrywam, że to jest moja chyba czwarta czy piąta wystawa indywidualna, ale przed każdą wystawą to tak najchętniej to bym chciała powiesić tę pracę i po prostu niech ludzie przychodzą, niech oceniają bez całego tego blichtru, otwierania, opowiadania o sobie. No to czasami jest po prostu bardzo trudne. Mhm.

0: No to co? Może opowiedzmy o wystawie, którą można zobaczyć w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Co można zobaczyć, do kiedy?
1: Wystawa będzie do końca maja, także jeszcze ponad 2 tygodnie. I tak jak żeśmy już wspomniały wcześniej, to są prace te już najpóźniejsze, te, które ostatnio malowałam. Jest chyba 25 czy 26 prac. Dlaczego zatrzymana w obrazie? Dlatego, że ten czas, który pokazałam w tych swoich obrazach, to jest no tak mniej więcej od początku naszej ery, gdzieś tak od V-VI wieku, po bardzo, bardzo, bardzo daleką przyszłość.
0: Małgosia Łepik-Szostak i jej prace, które można zobaczyć w Chełmskiej Bibliotece Publicznej do końca maja. Serdecznie, gorąco polecam. Byłam na wernisażu, bardzo podobały mi się te prace i mam nadzieję, że również nasi słuchacze, słuchacze naszych Małych Wysp dadzą się namówić na spacer do Chełmskiej Biblioteki Publicznej i do obejrzenia tych przepięknych, barwnych, mówiących do nas różne rzeczy, myślę, że do każdego co innego, prac.
1: Ja też serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że każdemu, kto przyjdzie na tę wystawę, spodoba się chociaż jedna moja praca, bo jeśli tak, to znaczy, że warto to robić dalej, warto kontynuować.
0: Zapraszamy, zachęcamy i Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za tę wizytę i za to spotkanie i za te przemyślenia, Twoje przemyślenia o Twojej sztuce i dla mnie jesteś artystką.
1: Dziękuję Ci ślicznie.

Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio 104,7.

0: obniż stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z cent zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
4: I'm really happy with the way I played.
3: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: A finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
5: 104,9. Bonton Radio.
6: Pobre y feo, pero...

Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
3: Onton Radio. I wszystko gra.

0: obniżą stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: A finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

Zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gry.